0: Polska chce w całości przejąć śledztwo po wypadku na Węgrzech. Nowe propozycje podatkowe zyskać ma 3,5 miliona osób. Iga Świątek w najlepszej formie tego sezonu, coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wojsko poderwało myśliwce. To w związku z kolejnym zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Chodzi o uderzenie na zachodnią część tego kraju, pisze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało SMS-y do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zapewnia, że monitoruje sytuację i że obecne działania mają charakter prewencyjny. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech chce w całości przejąć polska prokuratura. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. To leży w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzani to Polacy, przekonuje prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
2: Mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski.
0: Dopiero po przejęciu śledztwa do Polski będzie mógł trafić kierowca autokaru, który ma już status podejrzanego. To propozycja, która odciąży klasę średnią, mówią premier i minister finansów o pomyśle podniesienia progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24% stawkę podatku VAT. Ile osób na tym skorzysta, to już pytanie do Cezarego Jaszczyka.
3: Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego zmiany odczuje 3,5 miliona podatników.
4: Zaproponowane zmiany, one się mniej więcej bilansują.
3: A co o propozycji mówią eksperci?
5: Największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. W przeliczeniu na miesiąc oznacza 300 zł więcej kieszeni.
3: Mówiła doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska.
0: Propozycję będzie musiał zaakceptować parlament i prezydent. Miejskie urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Polacy przestraszyli się wycieku danych firmy MyDoctor. Numer można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy lub miasta, ale też zdalnie przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez komputer. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu na turnieju w Cincinnati. Naszą tenisistkę dzielą od tego 3 wygrane mecze. Wczoraj wieczorem zapewniła sobie prawo gry o półfinał po wygranym spotkaniu z francuską Diane Paris, którą pamięta z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. O czym więcej Przemysław Pozowski.
6: 9 wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze, potem już przejęła kontrolę nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Diane Paris. To był drugi mecz tych zawodniczek, ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1, no ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu.
0: Mecz o półfinał w Cincinnati w nocy polskiego czasu.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, burze na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 do 31 stopni.

0: Lunin FM.
1: Reklama.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.

0: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
2: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Poranin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Burze, ulewy, upały, mamy aktualne alerty pogodowe. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania świadków wypadku na Węgrzech. Po ile dziś paliwo? Sprawdzimy ceny maksymalne.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Marcin Krzemiński. Uwaga na gwałtowne burze z ulewami i gradem. Alerty pierwszego stopnia o poranku obowiązują w większości powiatów Opolszczyzny i województwa łódzkiego, na południu Mazowsza, na północy Lubelszczyzny oraz w kilku powiatach i miastach Śląska i Świętokrzyskiego, między innymi w Katowicach. Na południu kraju również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami i silnym wiatrem. Około 30 stopni dziś na obszarze od Oświęcimia przez Tarnobrzeg i Nowy Sącz po Przemyśl. Mocno wiać może z kolei na krańcach południowych kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o odwołaniu alertu w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę. Rosjanie atakowali też Kijów, gdzie zginęło 5 osób i ponad 290 zostało rannych. O poderwaniu polskich sił powietrznych informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, dodając, że to prewencyjne działanie. Alerty RCB otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania pierwszych świadków, którzy wrócili z Węgier po wypadku autokaru. Prokuratura w Krośnie chce przejąć całe śledztwo od strony węgierskiej, bo jak tłumaczy tę decyzję prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, pokrzywdzeni i podejrzani to wyłącznie Polacy.
2: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej.
1: Węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę autokaru, grozi mu do 8 lat więzienia. W wypadku, przypomnę, zginęło 12 osób. Wczoraj do Polski przyleciało kolejne 12 poszkodowanych. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5. Dwoje ma wrócić jutro. Rząd zapowiada zmiany w podatkach, które głównie mają dać ulgę polskiej klasie średniej, ale nawet premier ma wątpliwości, czy szykowany pakiet wejdzie w życie, bo może go zawetować prezydent, co jak mówi Donald Tusk, ochroni tych, co mają 200 milionów przychodu rocznie, a zabierze pieniądze pielęgniarkom czy nauczycielom.
3: Być może tak będzie, ale mam nadzieję, że presja tych milionów ludzi, którzy czekają na tę decyzję, może wywoła jakiś impuls w sumieniu pana prezydenta. No, musimy tutaj liczyć na jakąś elementarną logikę w jego działaniu.
1: Donald Tusk mówi wprost, weto zmian podatkowych może być tak samo niezrozumiałe jak prezydenckie nie dla rządowych planów zwiększenia obciążeń dla koncernów paliwowych, co miało z kolei pomóc w obniżeniu cen paliw. A skoro o tym mowa, na stacjach działa rządowy program CPN, no i dziś będzie drożej. Według rozporządzenia ministra energii benzyna 95 może maksymalnie kosztować za litr 6 zł i 49 groszy. To wzrost o 3 grosze w porównaniu do wczoraj. O 5 groszy może maksymalnie natomiast podrożeć olej napędowy do 7,52.
0: Konin FM. Pogoda.
4: Ciekawa rzecz jest taka, że jutro możemy spodziewać się wzrostu temperatur do 27 stopni, co nie oznacza wcale, że ten deszczowy tydzień nas ominie, bo on nadal trwa i będzie trwać sobie do soboty. Do tego dnia możemy spodziewać się raz po raz opadów. Dzisiaj w Koninie 23 kreski na termometrach i co ciekawe też w weekend, mimo tego jutrzejszego chwilowego ocieplenia, no to w weekend możemy spodziewać się znów spadku temperatur nawet poniżej 20. Teraz mamy 17-18 stopni w Wielkopolsce, wiatr 6 km na godzinę w porywach 14 i 1003 hektopaskale. Ciśnienie będzie sobie z godziny na godzinę szło powoli w górę.
5: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
6: Dzień dobry, w czwartek, jak zawsze po godzinie 7. Za chwilę o rajdzie rowerowym do Nadleśnictwa Grodziec. W tej godzinie także o ludowej imprezie, która odbędzie

0: Mieszkańcy gminy Grodziec i okoliczni miłośnicy jednośladów będą mogli wziąć udział w profilaktycznym rajdzie rowerowym, który zaplanowano na sobotę 29 sierpnia. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 na Placu Targowym w Grodźcu, a meta zostanie zlokalizowana przy siedzibie Nadleśnictwa Grodziec. Uczestnicy będą mieli do pokonania trasę o długości 21 km, a przebiega ona z ulicy Targowej i Zwierzynieckiej w Grodźcu przez Królików, Białą Kolonię, Bystrzycę, Biskupicę, Białą, ponownie Królików, a także Lipice, Starą Futę i Mokre aż do Nadleśnictwa Grodziec. Na mecie przejazdu zaplanowano poczęstunek oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, a także specjalny namiot profilaktyczny. Zapisy przyjmowane są do najbliższego piątku w sekretariacie Urzędu Gminy Grodziec.
1: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
2: A czemu się ubierasz?
1: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
2: A dzieci?
1: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
2: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
1: I duży parking.
2: To idealne miejsce.
1: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
3: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
4: Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890.
5: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
6: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
11: Atlantis.

0: kalendarza.
1: Dzisiaj mamy 20 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Bernard i Samuel, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu dzisiaj dzień wyznawania miłości, a także dzień komara. Czyli z jednej strony można powiedzieć komuś coś miłego, a z drugiej jest spora szansa, że wieczorem ktoś inny będzie próbował powiedzieć nam coś do ucha, coś mniej miłego i denerwującego troszeczkę, czyli bzzzt.
0: Kartka z kalendarza.
1: A w 1391 roku Konrad von Wallenrod został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego. Nazwisko brzmi znajomo, trudno przy nim nie pomyśleć o Konradzie Wallenrodzie Adama Mickiewicza, dlatego właśnie o tym wspominam. W 1794 podczas insurekcji kościuszkowskiej wybuchło powstanie wielkopolskie. W 1845 roku w Pradze otwarto pierwszy dworzec kolejowy, dzisiejszy dworzec Masaryka. W 1946 roku w okolicach Kłodzka przeszła trąba powietrzna. Czyli jak widać, gwałtowne zjawiska pogodowe na naszych terenach wcale nie są wynalazkiem ostatnich lat. W 1963 roku w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie uruchomiono pierwszy polski laser. Technologia, która wtedy brzmiała właściwie jak science fiction, dzisiaj siedzi chociażby w zwykłym czytniku kodów kreskowych w każdym sklepie. W 1977 roku wystrzelono amerykańską sondę Voyager 2. Jedną z najbardziej niezwykłych maszyn zbudowanych przez człowieka, wysłaną w podróż przez zewnętrzne rejony Układu Słonecznego. Na swoim pokładzie niesie ona wiadomość dla ewentualnych obcych cywilizacji, które być może kiedyś tą sondę odnajdą. W 1989 roku na Tamizie po zderzeniu z pogłębiarką zatonął statek wycieczkowy Marciones. Zginęło 51 osób, a była to jedna z najtragiczniejszych katastrof na londyńskiej rzece w XX wieku.
2: Konin FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu w turnieju w Cincinnati. Polka w 88 minut zapewniła sobie prawo gry o półfinał po wygranym spotkaniu z francuską Dion Paris. Więcej o tym meczu Przemysław Pozowski.
3: 9 wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze, potem już przejęła kontrolę nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Dion Paris. To był drugi mecz tych zawodniczek, ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1, no ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu.
2: To była relacja Przemysława Pozowskiego. W ćwierćfinale czeka na Świątek już dobra znajoma z finału z Toronto, Kanzaszka Jelena Rybakina. Po tygodniu przerwy panie znów zagrają ze sobą. Celtic oraz Bodo Glimt, jedną nogą w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Oba zespoły pewnie wygrały swoje pierwsze mecze w fazie play-off. Szkoci 3-0 pokonali Lask Linz, a Norwegowie 3-1 Nijmegen. Z Polaków grających wczoraj dobrze się spisał Tymoteusz Puchacz. Zaliczył asystę, to jednak na niewiele się zdało, bo jego Sabach Baku przegrał 1-2 z HPL-em Berszewa. Za to celie bezkontuzjowanego Łukasza Bejgera zremisowało ze Slovanem Bratysława 1-1. Drogi AS Monaco i Paula Pogba rozchodzą się. Piłkarski mistrz świata z 2018 roku opuszcza klub z księstwa. 33-latek trafił do Monaco zaledwie przed rokiem po ponad 2-letnim zawieszeniu w związku z testami antydopingowymi. A dziś AS Monaco o 20 w Zabrzu zagra z Górnikiem w pierwszym z dwóch decydujących meczów o awans do Ligi Konferencji.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Ludowe rytmy, barwne stroje i tradycyjne tańce opanują koło już w najbliższą niedzielę. W Parku 600-lecia odbędzie się kolejne muzyczne spotkanie z popularnego cyklu plenerowego zatytułowanego Kolskie Brzmienie Lata. Głównym punktem niedzielnego widowiska będzie występ zespołu tańca ludowego Kościelec działającego przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Młodzi artyści zaprezentują publiczności bogaty program artystyczny, na który złożą się widowiskowe układy taneczne oraz pełne energii tradycyjne polskie pieśni. Będzie to znakomita okazja, aby przyjrzeć się z bliska lokalnym tradycjom folklorystycznym i spędzić popołudnie w wyjątkowej oprawie. Plenerowy koncert rozpocznie się 23 sierpnia, dokładnie o 17. Artyści wystąpią w malowniczej przestrzeni parku tuż przy tamtejszym pomoście.
1: Konin FM. Konin FM. Reklama.
2: Szewc-Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
10: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
11: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
12: W niedzielę handlowe również.
1: Reklama.

jak zawsze przed godziną 8 sprawdzamy, gdzie od tej 8 prądu nie będzie. Od 8 to chyba będzie, ale nie będzie od 9 do 13. Grodziec, Konary, Stary Borowiec. Tam w części tych miejscowości mogą następować wyłączenia. Od 11 do 14 prądu nie będzie w Licheniu Starym, między innymi przy ulicy Akacjowej.

0: etui, która skutecznie zadba o zęby i dziosła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zmasowany atak w Ukrainie, SMS-y o zagrożeniu dostali też Polacy. Podatki na nowo, czyli co rząd proponuje klasie średniej. Powiemy też o włoskiej seniorce, której żaden oszust nie jest straszny.
7: Wiadomości Konin FM.
6: Marcin Krzemiński. Co najmniej 8 osób zginęło, a 33 zostały ranne minionej nocy w rosyjskich atakach na Kijów. W stolicy Ukrainy od ponad 8 godzin trwa alarm przeciwlotniczy. Rosjanie zniszczyli domy i budynki cywilne. Lokalne władze informują o dziesiątkach rannych w całym stołecznym regionie. Tymczasem do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy w historii dotarły nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. Te efekty zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta. O szczegółach Hanna Gmiterek-Zabłocka.
8: SMS na mój telefon komórkowy przyszedł o 4:30 nad ranem. Informacja była o treści: uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. To istotne, bo 30 lipca żadnego alertu nie było i gdy zawyły syreny, wiele osób kompletnie nie wiedziało, co się dzieje. Dlatego też trwają rozmowy z mediami regionalnymi, już nie tylko publicznymi, by oprócz SMS-ów z RCB były również komunikaty w radiu czy w telewizji, na przykład o zagrożeniu z powietrza.
6: Miejskie i gminne urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numery PESEL. To po tym, jak z firmy MyDoctor wyciekły dane 19 milionów Polaków. PESEL można też zastrzec zdalnie przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez komputer. Nawet 3,5 miliona podatników ma skorzystać na rządowych propozycjach zmian podatkowych. Od nowego roku 12% podatek mieliby zapłacić ci, którzy rocznie zarabiają do 130 tysięcy złotych. Najwyższy podatek 32% ci z dochodami powyżej 150 tysięcy, a dla tych między 130 a 150 tysięcy będzie nowa stawka 24%. Cezary Jaszczyk.
9: Takie osoby teraz faktycznie mają problem, mówi doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
10: Jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, to przez podatki okazuje się, że z zasady w portfelu zostaje nam mniej.
11: Taką największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. No bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3 600 zł.
9: Dodawała doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska. Ci bardziej złośliwi zadają pytanie, czy nowe propozycje nie są tańszym obejściem obietnicy wyborczej o podniesieniu kwoty wolnej od podatku.
6: Mimo wieku jest postrachem oszustów. 85-latka z włoskiej Ligurii 5 razy doprowadziła do aresztowania przestępców, którzy próbowali ją okraść, stosując różne metody, na przykład udając funkcjonariuszy służb. Jaka jest jej recepta? Weryfikacja u źródła i podtrzymywanie kontaktu z przestępcą, gdy jeden z oszustów, zresztą zgodnie z telefoniczną umową, przyszedł do kobiety rzekomo spisać i skontrolować biżuterię, pod domem czekał już na niego patrol, bo żadnej babci, nawet tej niespokrewnionej, nie wolno okłamywać.
7: Konin FM. Pogoda.
2: Ciekawe zjawisko widzę na horyzoncie, bo to będzie takie chwilowe, mocniejsze ocieplenie. Czyli tak, jutro możemy spodziewać się nawet 27 stopni w Koninie, ale ta deszczowa aura będzie nam towarzyszyła jeszcze przez 3 najbliższe dni, łącznie z sobotą. I to oznacza, że po tych 27 temperatura może w naszym mieście spaść znów poniżej 20 w weekend. Dziś możemy spodziewać się 23 kresek na termometrach. W tej chwili mamy 18 stopni w Wielkopolsce, wiatr 9 km na godzinę w porywach 20 i ciśnienie już minimalnie poszło w górę 1004 hektopaskale.
3: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
12: Witam po 8 w czwartkowy poranek z radiem Konin FM. Za chwilę o tym, ilu z nas marzy o domku za miastem. Następnie opowiem o budowie ścieżki rowerowej do Giewartowa. Możliwe, że drogowcy zdążą przed rozpoczęciem roku szkolnego. W tej godzinie przypomnę też o zbliżających się dniach Rzgowa, bo za tydzień zaśpiewa tam Defis, a jeszcze właśnie, przed 9 zaproszę na kolejne spotkanie z włoskim kinem.

0: aż 36% mieszkańców Poznania rozważa przeprowadzkę z miasta na wieś. Podobne plany ma część mieszkańców mniejszych wielkopolskich miast, m.in. Konina, Kalisza, Turku, Gniezna i Koła. Dla gmin podmiejskich napływ nowych mieszkańców oznacza szansę na rozwój, ale również poważne wyzwania. Na popularność życia poza miastem wpływa m.in. praca zdalna i hybrydowa. Dla wielu osób codzienne dojazdy do biura nie są już koniecznością. Ważne są też cisza, spokój, kontakt z zielenią oraz ceny nieruchomości. Za podobny budżet poza miastem można często kupić większy dom i działkę. W pierwszym kwartale tego roku domy w Poznaniu kosztowały średnio 8 700 zł za metr kwadratowy i były o 19% tańsze niż w sąsiednich gminach.
1: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Na trasie Giewartów - Piotrowice powstaje ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej. Pierwszy etap prac jest już za wykonawcami. Na odcinku o długości 1,5 km ułożono docelową nawierzchnię bitumiczną. Teraz roboty koncentrują się na przygotowaniu kolejnych fragmentów trasy. Wykonywane jest profilowanie gruntu oraz podbudowa pod przyszłą nawierzchnię. Zgodnie z przyjętym harmonogramem cała ścieżka ma zyskać warstwę bitumiczną do końca sierpnia. Jeśli prace będą przebiegać zgodnie z planem, trasa będzie przejezdna już z początkiem nowego roku szkolnego. Budowana droga rowerowa ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo. Inwestycja ułatwi także korzystanie z roweru mieszkańcom i wszystkim osobom przemieszczającym się między Giewartowem a Piotrowicami.
2: Konin FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. To będzie pucharowy czwartek, bo cztery polskie kluby przystępują do walki w ostatniej rundzie eliminacji rozgrywek UEFA. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok w Lidze Europy, a Górnik Zabrze i Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. Najtrudniejsze zadanie, by zostać w europejskich pucharach przed Zabrzanami, którzy szczęścia w losowaniu nie mieli. Odpadli z Fenerbahce, z Champions League, z Ferencvaroszem z Ligi Europy, a teraz rywal równie trudny, bo AS Monaco, mówi Rafał Janicki, obrońca zespołu.
2: Czy będą półkę wyżej od Fenerbahce, czy nie? Mieliśmy analizę meczu, mają młody zespół z paroma doświadczonymi zawodnikami i pokonując Liverpool nawet w sparingowym meczu, to znaczy, że potrafią grać w tą piłkę i na pewno są groźni.
1: Do faworytów starcia trudno zaliczyć też Raków. Medaliki w lidze przegrywają wszystko jak leci, ale jako jedyny polski zespół dziś zagrają na wyjeździe w Splicie z tamtejszym Hajdukiem. Dla kapitana zespołu Frana Tudora to powrót, bo z chorwackim klubem był związany przez 4 lata.
3: To mi obojętnie, bo ja nie ustawiam to losowanie, tak się potrafiło i cieszę, że tutaj jestem. No, mogę powiedzieć, że jakbym mógł wybrać, to naprawdę najlepszego przeciwnika dostałem pod względem osobistym.
1: Górnik z AS Monaco zagra o 20 godzinę później w Splicie. Na boisko wybiegną piłkarze z Częstochowy. Od zwycięstwa do zwycięstwa w turniejach towarzyskich kroczą za to szczypiorniści Industrii Kielce. Odnieśli efektowne zwycięstwo na turnieju Cantabria Infinita. Mistrzowie Polski w hiszpańskim Santanderze pokonali francuski zespół POK Handball różnicą aż 13 trafień, 42-29. Kierowca Formuły 1, Hiszpan Carlos Sainz Jr. podpisał nowy wieloletni kontrakt z zespołem Williams. Oficjalnie potwierdził to team. Na razie nie ujawniono, na jak długo Hiszpan związał się z zespołem nową umową. Jego partnerem będzie nadal Thai Alex Albon.
0: Konin FM. Konin FM.
4: Naturalnie.

0: Od 28 do 30 sierpnia odbędą się 19 Dni Gminy Żgów. Organizatorzy przygotowali 3 dni muzyki, sportowych emocji, występów artystycznych i wspólnej zabawy dla mieszkańców oraz gości z całego regionu. W programie znalazł się m.in. 12 bieg służb mundurowych o Mistrzostwo Wielkopolski, ale także bieg rodzinny i turniej sołectw. Nie zabraknie koncertów, a na scenie wystąpią zespoły Defis i Dr. Swag. Podczas jednej z imprez za muzykę odpowiadać będzie DJ Bargol. Publiczność zobaczy także koncert orkiestry Dentej OSP Żgów. Ważną częścią wydarzenia będą regionalne smaki i prezentacje przygotowane przez sołectwa, a na najmłodszych czekać będą bezpłatne atrakcje. Wydarzenia potrwają od piątku 28 sierpnia do niedzieli 30 sierpnia. Organizatorzy zachęcają do zapisania terminów w kalendarzach i wspólnego udziału w imprezie.
1: Konin FM. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
5: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
6: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: kinie Oscar w Koninie będzie można zobaczyć Giulietę i duchy Federica Felliniego. Projekcja odbędzie się w ramach cyklu Federico Fellini Ciao a Tutti, poświęconego najważniejszym filmom jednego z legendarnych twórców włoskiego kina. Giulietta i duchy to pierwszy pełnometrażowy, kolorowy film tego twórcy, jedno z jego najbardziej osobistych dzieł. Główną bohaterką jest Giulietta. Kobieta żyje w pozornie spokojnym i uporządkowanym małżeństwie. Pod powierzchnią eleganckiego domu oraz codziennych spotkań i rytuałów narasta jednak jej niepokój. Podejrzenie, że mąż ją zdradza, staje się początkiem wewnętrznej podróży. Film pokazuje kobiecą perspektywę i poszukiwanie własnego głosu w świecie pełnym oczekiwań narzuconych przez innych. Seans odbędzie się 30 sierpnia o 18:30 w konińskim kinie Oscar.
1: Konin FM.
2: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
4: Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
2: Reklama.
5: Zabici w Kijowie dron w Rumunii. Są nowe dane o kolejnym rosyjskim ataku. Znów w upalnie, powiemy, gdzie dziś około 30 stopni. Będzie też burzenie Wielkiej Wieży i biała droga, dosłownie w Mikorzynie.
1: Wiadomości Konin FM.
5: Marcin Szemiński. Do 12 wzrosła liczba zabitych w nocnych zmasowanych atakach Rosji na Kijów i jego okolice. Rannych zostało ponad 30 osób. Piątek będzie w stolicy Ukrainy dniem żałoby, ogłosił mer miasta Witalij Kliczko. Miejscowe władze przekazały, że rakiety uderzyły w dzielnice mieszkalne i magazyny. Trwa usuwanie skutków ataku. Tomasz Orchowski.
6: Rosjanie wykorzystują to, że Ukraińcy nie mają pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Mogą tylko bezradnie nie patrzeć, jak rakiety uderzają w kolejne cele. Ale Kijów broni się jak może. Nad Moskwę miał wysłać 250 dronów. Równocześnie Ukraina cały czas zabiega o większe dostawy pocisków do patriotów od swoich sojuszników. W związku z nocnym rosyjskim atakiem swoje myśliwce poderwała Polska. Dowództwo operacyjne przekazało, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju.
5: Stało się za to w Rumunii, gdzie jeden z dronów rozbił się w niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części kraju. Nie odnotowano ofiar ani szkód materialnych. To kolejny bezzałogowiec, który wleciał w ostatnim czasie do Rumunii. Nadal aktualne ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi burzami, choć już tylko na północy Lubelszczyzny oraz w Siedlcach i okolicach. Z kolei na południowym wschodzie uważajcie na silny wiatr oraz upały. W Małopolsce, na Podkarpaciu i na krańcach południowych województwa świętokrzyskiego dziś około 30-31 stopni. Sąd zdecyduje diś, czy youtuber Stu poczeka na proces w areszcie, czy będzie odpowiadać z wolnej stopy. Tydzień temu został przetransportowany z Wielkiej Brytanii do Polski, a zarzuty, jakie usłyszał w polskiej prokuraturze, dotyczą pedofilii i rozpijania nieletnich. Śledczy zebrali 30 tomów akt. Za wszystkie przestępstwa razem youtuberowi grozi do 15 lat więzienia. Wystarczyło kilka sekund i nie ma już śladu po ponad 70-metrowej konstrukcji. W Jastrzębiu-Zdroju wysadzono wieżę szybową po byłej kopalni Jasmos. Użyto do tego 50 kg dynamitu.
7: Sam
2: samo wiercenie, przygotowanie trwało około 2 tygodni. No, trzeba było wywiercić 1000 otworów strzałowych i w związku z tym musieliśmy przygotować zabezpieczenia.
5: Podsumowuje Krzysztof Dymek, kierownik robót strzałowych. Dodam, że wieża ważyła bagatela 7000 ton. No i weszła. Niemal cała na biało. Droga w podkonińskim Mikorzynie w Wielkopolsce. Trwa tam czyszczenie jezdni, na którą wieczorem rozlała się biała farba. I mowa o niebyle jakiej jezdni, bo to Krajowa 25. Wprowadzono tam ruch wahadłowy i mogą się tworzyć zatory. Prace mają potrwać do wieczora.
1: Konin FM. Pogoda.
7: W weekend znów temperatura może spaść poniżej 20 stopni, ponieważ mamy nadal jeszcze ten taki deszczowy tydzień, że raz po raz może coś na z nieba chlapnąć i to będzie miało miejsce aż do soboty włącznie, takie deszczowe różne przygody. Jutro może temperatura podskoczyć do 27 kresek w Koninie, dziś 23 stopnie na termometrach, a teraz mamy 18-19 w Wielkopolsce, wiatr 12 km na godzinę w porywach 26 i znów lekko w górę poszło ciśnienie. Teraz ma 1005 hektopaskali.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Już po 9:00, więc za moment o tym, jak samemu zapisać się do lekarza specjalisty. Dożynki dożynkami. Mamy zapowiedź kolejnego święta ziemniaka w regionie. W tej godzinie powiem o programie kartoflanej imprezki w gminie Kleczew. Następnie o tym, czy w Koninie pojawią się nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe, a na koniec sprawdzę, co ciekawego dla kobiet szykuje się w pierwszych dniach września.

0: Można z niej korzystać przez internetowe konto pacjenta oraz przez aplikację Moje IKP. Pozwala pacjentom samodzielnie umawiać wizyty do specjalistów i badania profilaktyczne. A mowa o centralnej e-rejestracji, która od niedawna obejmuje pierwszorazowe wizyty u kolejnych 8 specjalistów. Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wymienia chirurga naczyniowego, lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, lekarza chorób wątroby, lekarza chorób układu odpornościowego, nefrologa, neonatologa oraz lekarza chorób płuc. W tej chwili w całej Polsce ponad 21 milionów pacjentów posiada już internetowe konto pacjenta. 1/4 z tych osób ma także aplikację Moje IKP na swoim smartfonie. Wielkopolski NFZ przypomina, że już wcześniej przy pomocy tych narzędzi można było zapisać się do kardiologa. Można też zapisać się na mamografię i test HPV.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
4: Codzienny szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Reklama.
1: Konin FM.

Święto Ziemniaka w Kleczewie odbędzie się w niedzielę. Wydarzenie opanuje plac targowy, a pierwsze atrakcje wystartują dokładnie o 15. Świętowanie rozpocznie się od zaciętych zmagań w finale turnieju sołectw, po których o 17 zaplanowano zawody strażackie grupy Old Boy. Większość wydarzeń skupi się wokół kulinariów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Uczestnicy będą mogli skosztować tradycyjnych potraw z kartofli. Podczas festynu wyłonione zostaną najsmaczniejsza potrawa oraz najpiękniejsza bulwa ziemniaczana. Bogaty program muzyczny rozpocznie o 18:00 występ duetu Kasia i Piotr. Półtorej godziny później na scenie pojawi się zespół disco na salonach, a o 21:00 do tańca zagra DJ Zbyszek. Na dzieci czekają liczne animacje, malowanie twarzy, zabawy oraz dmuchane zamki i to wszystko 6 września w Kleczewie.

0: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
3: Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kazaszka Jelena Rybakina będzie tej nocy rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Wiceliderka rankingu tenisistek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-4, 6-4, a broniąca tytułu Polka kilka godzin wcześniej pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-3. Polka znów gra równo i dobrze, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
5: Bardzo fajnie, że wypaliło teraz, a nie dopiero jesienią na Dalekim Wschodzie, bo już byłoby pozamiatane, mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi o start w mistrzostwach WTA. Ataki, gama, jeszcze szanse do tej ósemki najlepszych tenisistek roku się zakwalifikować.
4: A w Cincinnati odpadła sensacyjnie Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała z 20-letnią Sarą Bejlek 6-7, 4-6. Sabalenka może spaść z pozycji liderki, chociaż to będzie zależało od Igi Świątek, bo aktualnie druga w rankingu Rybakina musiałaby dojść do finału turnieju w Cincinnati. Przed spotkaniem tenisowym wystąpi dziś polski kwartet w fazie play-off piłkarskich eliminacji europejskich pucharów. Górnik Zabrze i Raków w lidze konferencji, a Jaga i Kolejorz walczą o fazę ligową Ligi Europy. Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze z Białegostoku. O 18:00 podejmą Iberię Tbilisi. Mistrz Gruzji nigdy nie awansował do fazy ligowej rozgrywek europejskich pucharów, ale jak zaznaczał trener Adrian Siemieniec, nie oznacza to łatwego spotkania.
6: Myślę, że na tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, można oczekiwać, że to nam przyjdzie prosto, dlatego nastawiamy się na trudny dwumecz.
4: Lech Poznań też będzie grać u siebie z mistrzem Szwajcarii FC Thun. Podopieczni duńskiego trenera Nilsa Frederiksena będą jednak musieli sobie radzić w nieco okrojonym składzie. Z powodu kontuzji zabraknie m.in. kapitana Michaela Isaka. Jeden z największych talentów niemieckiej piłki, Jamal Musiala, ma zaburzenia neurologiczne. Zawodnik Bayernu Monachium poinformował, że to one były przyczyną tego, że podczas meczów towarzyskich bawarskiego klubu zasłabł dwa razy w ciągu ostatnich 4 dni.
1: Konin FM.
3: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: trakcie prac nad konińskim planem wpłynęło 130 wniosków. Projekt konsultowano i uzgadniano z ponad 40 instytucjami. Były prowadzone także konsultacje społeczne dla mieszkańców. Wiele uwag dotyczyło przeznaczenia kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową, m.in. na Laskówcu i w Łężynie, ale taką możliwość ograniczają niestety przepisy. W Koninie mamy bowiem nadmiar terenów przeznaczonych pod budowę nowych bloków i domów jednorodzinnych. Tworzenie kolejnych takich obszarów byłoby sprzeczne z prognozami demograficznymi, które wskazują dalsze wyludnianie się miasta. Podobne dokumenty w najbliższym czasie muszą uchwalić wszystkie pozostałe miasta i gminy w regionie.
1: Konin FM. Reklama.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30. W soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
8: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama.

0: kinie Oskard w Koninie odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Kobiece wieczory w Kino Café. Widzowie zobaczą film dokumentalny Julia Pirot, Piękno i siła, a po projekcji zaplanowano spotkanie z reżyserką i scenarzystką Ewą Pytką. Bohaterką dokumentu jest polska fotoreporterka żydowskiego pochodzenia, a także uczestniczka francuskiego ruchu oporu, która doświadczyła wojny, emigracji oraz walki o wolność. Pozostawiła po sobie wyjątkowe zdjęciowe świadectwo historii i losów ludzi, których spotkała. Film Ewy Pytki przedstawia kobietę, która nie ograniczała się do obserwowania i dokumentowania rzeczywistości. Sama aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach swojej epoki. Dokument opowiada o jej odwadze, niezależności i determinacji, a spotkanie odbędzie się 3 września o godzinie 18 w sali Kino Café w Oskardzie. Zatem kto chętny, to do zobaczenia.
1: Konin FM.

0: 12 ofiar śmiertelnych. Jutro w Kijowie żałoba po kolejnym rosyjskim ataku. Trwa walka o ochronę przed złotą algą zbiornika Dzierżno-Duże. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Piątek będzie dniem żałoby w Kijowie. W wyniku nocnych masowych rosyjskich ostrzałów miasta zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 30 zostało rannych. Tragiczny bilans rośnie z godziny na godzinę, bo ratownicy przeszukują gruzowiska i wyciągają spod zawalonych budynków kolejne ciała. Rosjanie zaatakowali także na południu i zachodzie Ukrainy. Rakiety uderzyły w 28 różnych miejsc. W Polsce tymczasem po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali nad ranem SMS-y z informacją, że trwa zmasowany atak na zachodzie Ukrainy. To zmiana procedur, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
2: Jest to wynik przeglądu tego, co zadziało się w ostatnim czasie, przeglądu procedur i schematów działania. I rzeczywiście według wypracowanego rozwiązania w przypadku tego typu sytuacji w przyszłości takie komunikaty będą się pojawiały.
0: 30 lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta i zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali żadnych informacji. Według nowych zasad Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłało alerty o zmasowanych atakach rosyjskich w Ukrainie przy polskiej granicy. Ponowi je, gdy pojawi się bezpośrednie zagrożenie atakiem z powietrza. Trwa walka o ochronę przed złotą algą zbiornika Dzierżno-Duże blisko kanału Gliwickiego, gdzie złota alga znów sieje spustoszenie. Jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
3: Podwyższyliśmy istniejące zestawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
0: Chodzi o zestawki tak zwanego jazu piętrzącego, a zbiornika przed złotą algą bronią również sami wędkarze, układający worki z piaskiem. Dziś na stacjach paliw nieco drożej niż wczoraj. Według rozporządzenia ministra energii benzyna 95 może maksymalnie kosztować za litr 6 zł i 49 groszy. To wzrost o 3 grosze. Olej napędowy z kolei 7,52. To podwyżka w stosunku do wczoraj o 5 groszy. Iga Świątek znów wygrywa i jest na dobrej drodze do kolejnego triumfu i obrony tytułu w Cincinnati. Polka pokonała wczoraj w 2 setach francuskę Diane Parry, Błażej Kulesza.
4: Polka zameldowała się po raz 30 w ćwierćfinale turnieju rangi 1000, co organizatorzy tuż po zwycięstwie nad Parry Polce przypomnieli. Ta, jak przyznała w wywiadzie udzielonym jeszcze na korcie, niespecjalnie zaprząta sobie tym głowę.
5: Zazwyczaj po turnieju lubię trochę popatrzeć na liczby i statystyki, ale podczas meczu skupiam się tylko na grze. Nie ma to znaczenia, czy druga runda, czy ćwierćfinał.
4: Polka

0: teraz panie zagrają już w ćwierćfinale.
1: Mecz Polki i Kazaszki o 1:00 w nocy.
2: A co w regionie?
3: Trwa nabór do drugiej edycji Akademii Młodych Liderów i Liderek Aglomeracji Konińskiej. To propozycja dla nastolatków z regionu, którzy mają pomysły na zmiany w swojej okolicy i chcą zdobyć wiedzę oraz umiejętności potrzebne do ich realizacji. O udział mogą ubiegać się uczniowie klas 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 14 lat. Rekrutacja składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest formularz internetowy, wypełniony wspólnie z rodzicem lub opiekunem. Wybrani kandydaci zostaną następnie zaproszeni na 15-minutową rozmowę z komisją rekrutacyjną. Do programu przyjętych zostanie 31 osób, a dodatkowo powstanie lista rezerwowa. Uczestników czekają 4 zjazdy szkoleniowe, indywidualne szkolenie oraz przygotowanie i realizacja własnej akcji lokalnej w swojej miejscowości. Zaplanowano również 2 w pełni finansowane przez organizatora wizyty studyjne w Warszawie i w Łodzi. Program zakończy Forum Młodych Liderów, podczas którego uczestnicy podzielą się swoimi doświadczeniami. Zajęcia poprowadzi kadra Szkoły Liderstwa imienia Zbigniewa Pełczyńskiego z Warszawy. Udział w Akademii jest bezpłatny. Wyniki rekrutacji mają być opublikowane we wrześniu na stronie Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. Formularz zgłoszeniowy, regulamin i harmonogram są dostępne na stronie organizacji. Pierwsza edycja przyniosła 11 własnych akcji lokalnych zrealizowanych przez młodych uczestników. Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski.
2: Konin FM. Pogoda.
1: Od zaledwie 19 do 31 stopni, takie dziś maksymalne temperatury. Najchłodniej na wybrzeżu, najcieplej na południu kraju. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotnie może padać deszcz, burze możliwe na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie kraju.

0: FM. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncerty z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Bezpieczeństwo, pierwsza pomoc, przetrwanie, cyberhigiena. Cztery opcje do wyboru. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie zachęca wszystkich dorosłych cywilów do zapisywania się na takie jednodniowe szkolenia, które mogą przydać się każdemu w różnych codziennych okolicznościach. Zgłosić można się przez aplikację W Gotowości oraz przez zaktualizowaną apkę mObywatel. Szczegóły w WCR przy ulicy Hurtowej w Koninie. I zmieniamy temat. Przed nami kolejne wydarzenie dla młodzieży w Licheniu.
3: Czy Ewangelię można zobaczyć na własne oczy? O tym możemy przekonać się wspólnie już w najbliższą niedzielę 23 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, ponieważ dokładnie tego dnia o godzinie 16 odbędzie się msza święta z młodymi i dla młodych. W tym miesiącu Eucharystii będzie przewodniczył i homilię skierowaną do młodych wygłosi ksiądz Marcin Moks. To wydarzenie jest częścią inicjatywy Licheń Młodych, ponieważ w każdą czwartą niedzielę miesiąca młodzi spotykają się w Licheńskiej Bazylice na wspólnej Eucharystii. Jest muzyka, radość, modlitwa, uwielbienie i przede wszystkim przestrzeń do spotkania się z Bogiem i drugim człowiekiem. W tym miesiącu po mszy świętej na młodych czeka także konferencja Igora Jarosza,

0: Od godziny 17.30 do 19.30 na placu przed Bazyliką Licheńską będzie można założyć okulary VR i zobaczyć Ewangelię na własne oczy. To niezwykła okazja, by nie tylko usłyszeć Słowo Boże, ale zobaczyć je na własne oczy i doświadczyć go w zupełnie nowy sposób.
1: A do Lichania zapraszała Patrycja Nawrocka z Biura Promocji Sanktuarium. Nowe zasady abonamentów będą jedną z ważniejszych zmian w płatnej strefie parkowania, która zostanie rozszerzona w Nowym i Starym Koninie od początku kwietnia przyszłego roku.
2: Abonament mieszkańca i przedsiębiorcy na jeden rok będzie wynosił 60 zł. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w danym rejonie będzie mógł wykupić tylko jeden abonament. Natomiast mieszkaniec będzie mógł kupić 2-3 na kolejne samochody, tylko że ta stawka wtedy jest wyższa na ten drugi samochód. Będzie można wykupić abonament na dany miesiąc i on jest w kwocie 30 zł.
1: Trzeba będzie jakoś udowodnić, że jesteście mieszkańcem w sensie płacenia podatków.
2: Chcieliśmy też ten system trochę uszczelnić i to jest chyba dobrze przyjęte, że mieszkaniec, który mieszka i rozlicza się w mieście, ma te preferencje i tą możliwość wykupienia abonamentu. Tak, i dla nas, tak jak przy karcie mieszkańca są pewne dokumenty do przedłożenia, dla nas te same dokumenty, albo jak ktoś już ma kartę mieszkańca, żeby już nie dublować tych dokumentów, z kartą mieszkańca do nas przyjdzie i ten abonament będzie mógł sobie na podstawie tego dokumentu też wykupić.
1: A jeśli chodzi o przedsiębiorcę, to jak będzie musiał udowodnić to, że akurat ma w tym miejscu swój lokal?
2: No to musi przynieść wypis z ewidencji działalności gospodarczej, tam jest wskazany adres, musi być pojazd też na przedsiębiorcę, także to też jest do zweryfikowania i też będzie mu przysługiwał abonament.
1: Tłumaczy dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Grzegorz Pająk. Oprócz tego zostaną wprowadzone obszary, gdzie posiadacze karty parkingowej mieszkańca z danych bloków nie będą mogli zostawiać samochodów i odwrotnie, czyli miejsca, gdzie petenci urzędów i punktów handlowo-usługowych nie będą mogli zajmować miejsc przeznaczonych dla lokatorów danej części osiedla.
2: Dzisiaj mamy zrejonizowane, tak? Jeżeli jest mieszkaniec na przykład ulicy Górniczej, no to jego obszar to jest między ulicą Dworcową, Kolejową, Alejami 1 Maja a ulicą Błaszaka i ten abonament upoważnia do parkowania na każdej z tych ulic. Natomiast są takie miejsca, z których wyłączyliśmy właśnie za głosem przedsiębiorców i za głosem też instytucji publicznych. To są właśnie odcinki dróg przy Starostwie, przy Sądzie, na ulicy Energetyka, Aleje i ulica Dworcowa.
1: Tam, gdzie są urzędy na przykład, tam ten abonament mieszkańca nie będzie obowiązywał?
2: Nie będzie obowiązywał, to dlatego, że te miejsca muszą mieć rotację. W tych godzinach, kiedy urzędy pracują, my korzystający z tych instytucji, no musimy mieć możliwość zaparkowania, a niestety podejrzewamy, że byłoby tak, że mieszkańcy mając to uprawnienie, by tam parkowali. Ale w zamian za to daliśmy możliwość mieszkańcom i wyznaczyliśmy dla nich tylko i wyłącznie parkingi. Czyli mając abonament, będzie między blokami też część ulic dla nich dedykowane.
1: Ponadto najbardziej zasłużeni krwiodawcy, którzy oddali powyżej 20 litrów, będą mogli parkować w płatnej strefie na terenie Konina za darmo.

0: Win FM. Reklama.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagad.

0: Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Synoptycy uspokajają, doniesienia o możliwych wielkich ulewach są przesadzane. Rośnie liczba ofiar i rannych w kolejnym ataku na Kijów. Robert Lewandowski z kolejnym golem za oceanem.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Monitorujemy sytuację, na razie dużego zagrożenia nie widać, uspokaja Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o pojawiające się w mediach społecznościowych informacje o rekordowych ulewach, które mogą dotknąć południową Polskę. Niektóre wpisy ostrzegają nawet przed powtórką sytuacji z 2024 roku, kiedy Dolny Śląsk i Opolszczyznę nawiedziła powódź. To przesadzone prognozy, często oparte na jednym skrajnym modelu pogodowym, mówi Piotr Szuster z IMGW.
2: Rzeczywiście w sieci pojawiają się doniesienia o zwiększonych sumach opadów. W tej chwili przewidujemy, że te opady nie będą jakieś katastrofalne. Cały czas to monitorujemy, obserwujemy, zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji o tej, która wystąpiła w 2024 roku.
0: Synoptycy przyznają jednak, że końcówka sierpnia będzie faktycznie deszczowa. 12 ofiar w samym Kijowie, jedna w obwodzie kijowskim, około 40 osób rannych. To aktualne dane po nocnym rosyjskim ataku, które przekazał prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że świat nie reaguje na rosyjskie ataki w odpowiedni sposób, ponieważ nie dostarcza broni do zwalczania rakiet balistycznych. Minister Marcin Kierwiński z kolei zapewnia, zawsze gdy podrywane są nasze myśliwce, by patrolować przestrzeń powietrzną, będziemy wysyłać SMS-y. Chodzi o komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dziś ostrzeżenie dotyczące rosyjskiego strzału zachodniej Ukrainy otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
3: Będziemy wysyłać SMS-a nie mówiącego o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie, żeby każdy był przygotowany.
4: Wyczulić na śledzenie kolejnych komunikatów.
3: Dokładnie tak. I potem ta procedura, którą zapowiedzieliśmy, że zawsze po tego typu SMS-ie będzie też procedura odwołująca. Modyfikujemy procedury, wyciągamy wnioski.
0: Bo to efekt zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta. Minionej nocy z kolei dron wtargnął w przestrzeń powietrzną Mołdawii, nadleciał od strony Ukrainy i przebywał na terenie Mołdawii przez co najmniej 6 minut. Nie ma informacji ani o ofiarach, ani o zniszczeniach. Przypomnę, że dron rozbił się też w niezamieszkanym terenie w Rumunii. Tu na szczęście też nie ma poszkodowanych i strat. Płace w lipcu miesiąc do miesiąca wzrosły w Polsce przeciętnie o nieco ponad 1% i prawie 7% w porównaniu z lipcem rok temu, informuje Główny Urząd Statystyczny. Wynika to z wypłat premii, nagród i odpraw emerytalnych. Robert Lewandowski zdobył bramkę z rzutu karnego, a jego zespół Chicago Fire pokonał na wyjeździe Orlando City 2-1 w meczu MLS. To trzecia bramka w amerykańsko-kanadyjskiej lidze piłkarza, który, dodajmy, jutro kończy 38 lat. Dodam też, że mecz przerwano na prawie 2 godziny z powodu burzy.
1: A co w regionie?
5: W niedzielę, to najbliższą 23 sierpnia, w Kawnicach odbędą się dożynki parafialne, czyli tradycyjne święto plonów i dziękczynienia za tegoroczne zbiory. Wydarzenia rozpoczną się o godzinie 11.30 zbiórką ciągników udekorowanych wieńcami dożynkowymi. Uczestnicy przejadą uroczystą kolumną ulicami Kawnic, a następnie udadzą się na plac Celebry, gdzie odbędą się dalsze punkty programu. Główne uroczystości religijne zaplanowano na godzinę 12. W sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia zostanie odprawiona uroczysta msza święta dożynkowa, podczas której wierni będą dziękować za plony oraz ciężki trud pracy rolników. Organizatorzy zapraszają do wspólnego świętowania wszystkich mieszkańców gminy Golina oraz gości, którzy chcą kultywować tradycję święta plonów i spędzić niedzielne popołudnie w miłej, lokalnej atmosferze. Dożynki w Kawnicach to okazja właśnie do celebrowania tradycji i integracji.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Od 28 do 31 stopni w pasie od Opolszczyzny po Podkarpacie. Tam dziś najcieplej, ale tam też możliwe burze. Zagrzmi też w centrum i na wschodzie. W całym kraju może padać deszcz. Niewykluczone też chwile ze słońcem. Najchłodniej na wybrzeżu, do 19 stopni.

0: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
1: A czemu się ubierasz?
0: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
1: A dzieci?
0: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
1: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
0: I duży parking.
1: To idealne miejsce.
0: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
4: W niedziele handlowe również.
5: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Konin FM.
9: Konin FM.
8: Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Od jutra, od godziny 16, zmieni się organizacja ruchu na Konińskiej Starówce. Powodem jest jarmark świętego Bartłomieja, który odbędzie się w weekend na Placu Wolności. Od piątkowego popołudnia do niedzielnego wieczoru zamknięte zostaną ulice 3 maja, od Szarych Szeregów do Placu Wolności, Kościelna od Wodnej do 3 maja, Wiosnę Ludów do ulicy Śliskiej oraz sam Plac Wolności. Coroczny jarmark nawiązuje do dawnych tradycji handlowych i rzemieślniczych Konina. Na rynku pojawią się stoiska z rękodziełem, produktami regionalnymi i naturalnymi oraz starociami. Święty Bartłomiej, patron naszej fary, jest orędownikiem m.in. rzeźników, piekarzy, szewców, garbarzy, introligatorów, krawców, kowali i siodlarzy. Zapraszamy na jarmark. I zapraszamy też do KCK, ale to po wakacjach, na wydarzenie, które z pewnością zainteresuje wielbicieli breakdance'u.
2: Konińskie Centrum Kultury zaprasza na Bass Jam Poland Breaking Tour 5 września od godziny 10 na ulicy Przemysłowej 3D. Tam odbędzie się turniej 1 vs 1, a sędziować będzie Tomas, Kido i Sapa, DJ Merenda, Arek Monka oraz prowadzi imprezę Renewan. Serdecznie zapraszam, widzimy się, yo!
1: Mówił B-Boy Ryba, czyli Grzegorz Ambroziak. Więcej szczegółów o tej imprezie można już znaleźć na stronach internetowych Konińskiego Centrum Kultury. Gminno-parafialne święto plonów w Wilczynie na północy powiatu konińskiego odbędzie się w niedzielę 6 września na placu przy urzędzie gminy. Oficjalne obchody dożynkowe rozpoczną się wtedy o godzinie 14 mszą polową, po której nastąpi uroczyste otwarcie imprezy oraz tradycyjny obrzęd przekazania chleba dożynkowego. W programie artystycznym przewidziano bogatą część muzyczną i sceniczną. Dla zgromadzonych zaprezentują się grupy działające przy miejscowym domu kultury, a muzycznym zwieńczeniem wydarzenia będą koncerty zespołu Babskie Granie oraz znanej grupy folkowej Guzowianki. Oprócz występów na scenie organizatorzy przygotowali szereg darmowych atrakcji dla rodzin i dzieci, w tym bezpłatne dmuchańce oraz twórcze warsztaty rękodzielnicze. Uczestnicy wydarzenia będą mogli również odwiedzić kiermasz potraw przygotowany przez koła gospodyń wiejskich z gminy Wilczyn, gdzie będzie można spróbować tradycyjnych, lokalnych przysmaków przygotowanych specjalnie na tę okazję.
0: Konin FM.
3: Konin FM.

0: ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
1: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na BRW.

0: która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Zagrzmi i popada. 8 regionów z burzowymi alertami. Rusza remont na autostradzie A1. Powroty z wakacji mogą być trudne. Policjanci namierzyli podejrzanego o wyrzucenie żywych świnek morskich do śmieci.
5: Wiadomości Konin FM.
4: Miriam Lipińska. Znów są ostrzeżenia przed burzami. Najbardziej gwałtowne mogą być w województwie świętokrzyskim, a także w części opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, podkarpackiego, a także w północnej połowie Małopolski i Lubelszczyzny. Tam są ostrzeżenia drugiego stopnia. Może spaść aż 50 mm deszczu i będzie silnie wiało. W porywach nawet do 110 km na godzinę. Grzmieć zacznie miejscami już po południu. Z kolei dla reszty Małopolski, Lubelszczyzny i Podkarpacia są ostrzeżenia pierwsze najniższego stopnia, ale tam także ulewy spadnie do 35 mm deszczu. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia o świcie dostali dziś alerty RCB w związku z prewencyjnym poderwaniem przez Polskę myśliwców w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Taką nowość zapowiadało już wcześniej MSWiA. To po to, by zapobiec ewentualnej panice. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński jest zdania, że każdorazowe rozsyłanie alertów w takim przypadku jest słuszne i potrzebne.
6: Musimy to jakoś sobie wszyscy wyważyć, mówiąc zupełnie wprost. Tutaj nie ma wersji pośredniej. Albo informujemy o tym potencjalnym zagrożeniu, działamy prewencyjnie, albo czekamy do ostatniej chwili, licząc się z tym, że nie o każdym zagrożeniu jesteśmy poinformować w stanie na bieżąco.
4: Po tym, jak myśliwce wróciły do baz, czyli po około 2 godzinach, alert odwołano. Kierowców wracających z wakacji nad morzem czeka przykra niespodzianka. Na autostradzie A1 rozpoczyna się właśnie remont kolejnego odcinka między Gdańskiem a Toruniem. Prace drogowców mogą uprzykrzać życie kierowcom, zwłaszcza w weekendy, i spowodować spore korki. Remont rusza dziś na jezdni w kierunku Torunia między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Kierowcy mają tam do dyspozycji tylko jeden pas, podobnie zresztą jak w stronę Gdańska, gdzie też trwa remont między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Wyrzucał żywe świnki morskie do śmietnika. Policjanci namierzyli 84-latka z Siemianowic Śląskich, który w ten sposób pozbył się w sumie kilkunastu gryzoni. Funkcjonariusze szukali sprawcy od czerwca. Udało się kilka dni temu, gdy w kolejnym koszu na śmieci znaleziono 8 świnek morskich.
7: Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli kolejne 3 świnki morskie.
4: Mówi młodszy aspirant Dorian Mitas z siemianowickiej policji. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania uśmiercenia zwierząt. Grożą mu 3 lata więzienia. Świnki morskie trafiły już pod opiekę wolontariuszy. Kibiców tenisa w Polsce czeka nieprzespana noc. O pierwszej naszego czasu na korcie w Cincinnati rozpocznie się mecz Igi Świątek. Jej rywalką będzie urodzona w Moskwie, a reprezentująca od kilku lat Kazachstan Jelena Rybakina. Tenisistki spotykają się w ćwierćfinale, ale stawka meczu będzie wysoka. Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. To będzie już 17 pojedynek Świątek Rybakina. W 10 z nich górą była Iga.
5: A co w regionie?
8: Od 28 do 30 sierpnia odbędą się 19 dni gminy Żgów. Organizatorzy przygotowali 3 dni muzyki, sportowych emocji, występów artystycznych i wspólnej zabawy dla mieszkańców oraz gości z całego regionu. W programie znalazł się m.in. 12 bieg służb mundurowych o Mistrzostwo Wielkopolski, a także bieg rodzinny i turniej sołectw. Nie zabraknie również koncertów. Na scenie wystąpią zespoły Defis i Dr. Słog, a podczas jednej z imprez za muzykę odpowiadać będzie DJ Bagrol. Publiczność zobaczy także występy artystyczne oraz koncert orkiestry dętej OSP Żgów. Ważną częścią wydarzenia będą regionalne smaki i prezentacje przygotowane przez sołectwa. Na najmłodszych czekać będą bezpłatne atrakcje. Dni gminy Żgów mają być okazją do wspólnego świętowania, kibicowania podczas sportowych zmagań i spędzenia czasu przy muzyce. Wydarzenia potrwają od piątku 28 do niedzieli 30 sierpnia. Organizatorzy zachęcają mieszkańców i gości do zapisania terminu w kalendarzach i wspólnego udziału w imprezie. Szczegóły można znaleźć na samorządowych stronach tej gminy w powiecie konińskim.
5: Konin FM. Pogoda.
4: Dziś przeważnie pochmurno, z przelotnym deszczem i niewielkimi przejaśnieniami. Na południu możliwe burze i to gwałtowne. I tam też najcieplej. 30 stopni na Podkarpaciu, 28 na Śląsku, 27 na Dolnym Śląsku, 24 na Mazowszu, 23 na Pomorzu, a najchłodniej na Podlasiu, tam 22 stopnie.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: to się opłaca.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Aż 36% mieszkańców Poznania rozważa przeprowadzkę z miasta na wieś. Podobne plany ma część mieszkańców mniejszych wielkopolskich miast, m.in. Konina, Kalisza, Turku, Gniezna i Koła. Dla gmin podmiejskich napływ nowych mieszkańców oznacza szansę na rozwój, ale również poważne wyzwania. Na popularność życia poza miastem wpływa m.in. praca zdalna i hybrydowa. Dla wielu osób codzienne dojazdy do biura nie są już koniecznością. Ważne są też cisza, spokój i kontakt z zielenią oraz ceny nieruchomości. Za podobny budżet poza miastem można często kupić większy dom i działkę. W pierwszym kwartale tego roku domy w stolicy naszego województwa kosztowały średnio 8700 zł za metr kwadratowy i były o 19% droższe niż w sąsiednich gminach. Rozwojowi przedmieść sprzyja także lepsza infrastruktura drogowa i większa liczba samochodów. Szybki napływ ludności na wsiach oznacza jednak konieczność rozbudowy dróg, szkół, przedszkoli, transportu publicznego, wodociągów i kanalizacji. Problemem może być też rozproszona zabudowa. Jeśli rozwój osiedli wyprzedza możliwości samorządów, rosną koszty infrastruktury, zwiększa się ruch samochodowy, a szkoły i usługi mogą być przeciążone. W efekcie ucieczka od miejskich problemów może doprowadzić do ich pojawienia się również na przedmieściach. Ludowe rytmy, barwne stroje i tradycyjne tańce opanują koło już w najbliższą niedzielę. W Parku 600-lecia odbędzie się kolejne muzyczne spotkanie z popularnego cyklu plenerowego zatytułowanego Kolskie Brzmienie Lata. Głównym punktem niedzielnego widowiska będzie występ zespołu tańca ludowego Kościelec, działającego przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego właśnie w Kościelcu. Młodzi artyści zaprezentują w kole bogaty program artystyczny, na który złożą się widowiskowe okłady taneczne oraz pełne energii tradycyjne polskie pieśni. Będzie to znakomita okazja, aby przyjrzeć się z bliska lokalnym tradycjom folklorystycznym i spędzić popołudnie w wyjątkowej oprawie. Plenerowy koncert rozpocznie się dokładnie o godzinie 17. Artyści wystąpią w malowniczej przestrzeni parku tuż przy tamtejszym pomoście. Wstęp na to kulturalne wydarzenie jest całkowicie wolny, a organizatorzy zachęcają do wspólnego świętowania polskiej tradycji i muzyki w letnim otoczeniu przyrody.
1: Konin FM.
3: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: FM. Reklama.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że

0: warto dziś zatankować, jutro będzie drożej. Główny Urząd Statystyczny podał dane o lipcowych zarobkach Polaków. Szykuje się rewolucja w walce z najgroźniejszym z nowotworów skóry.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. A na początek jutrzejsze ceny maksymalne na stacjach paliw. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, za benzynę 98 7,33, a za olej napędowy 7 zł i 56 groszy. To oznacza, że jutro niezależnie od rodzaju paliwa tankowanie będzie nas kosztowało więcej niż dziś. Nieco ponad 9,5 tysiąca złotych brutto. Tyle według danych GUS-u wyniosło w lipcu przeciętne wynagrodzenie w firmach. To oznacza, że pensje wzrosły o niespełna 7% w porównaniu rok do roku. Spodziewałem się, że dostanę kontrę. To reakcja premiera Donalda Tuska na pierwsze reakcje z otoczenia prezydenta na propozycję zmian w podatkach. Szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki we wpisie wypunktował podwyżkę drugiego progu i nowe stawki, pisząc, tu cytat, więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania, a można prościej.
2: My tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk, bo my musimy też zadbać o stabilność budżetu państwa jako takiego. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Czasami przeszkadza.
0: Mówił premier i przekonywał, że zaproponowane zmiany nie naruszają fundamentów i równowagi finansowej państwa. Podniesienie drugiego progu podatkowego i wprowadzenie 24-procentowej stawki przejściowej według deklaracji rządu ma ulżyć klasie średniej, która przez rosnące pensje wpadła w wyższy próg podatkowy, niezmieniany od lat. I o jeszcze jednym podatku szef rządu poinformował, że planowana opłata turystyczna będzie trafiała w całości do budżetu gminy. Premier dodał, że zmianę uzgodnił już z ministrem finansów, bo początkowo do kasy samorządów miało wpływać z tej opłaty 80%, 18% miała dostawać Polska Organizacja Turystyczna, a 2% obiekt hotelowy, który pobierałby opłatę. Donald Tusk ogłosił zmianę w Krakowie, gdzie wsparł kandydatkę na prezydenta tego miasta, Monikę Piątkowską. I na koniec zmieniamy temat. Coraz bliżej nowej, przełomowej szczepionki przeciw czerniakowi. Dwa koncerny medyczne, Moderna i Merck, pokazały wyniki badań nad preparatem przeprowadzonych na chorych w zaawansowanym stadium tego nowotworu skóry. Szczepionka w porównaniu do standardowego leczenia obniża aż o 60% ryzyko dalszych przerzutów i spowalnia nawrót nowotworu. Preparat oparty na technologii mRNA uczy układ odpornościowy rozpoznawania i niszczenia konkretnych komórek nowotworowych, mówi onkolog profesor Piotr Rutkowski.
3: Uczy się swojego czerniaka, nie po prostu działa na komórki nowotworowe, tylko działa na swojego czerniaka, bo wie, przeciwko którym wyznakowanym, jakby to jest jak odcisk palca tego czerniaka, on zadziała. I to jest przełom.
0: Zdaniem medyków taka szczepionka może się okazać skuteczna w leczeniu także innych rodzajów nowotworów, na przykład raka płuca czy raka pęcherza moczowego. Lekarze mają nadzieję, że szczepionkę będzie można podawać już w przyszłym roku.
1: A co w regionie?
4: Mieszkańcy gminy Grodziec i okoliczni miłośnicy jednośladów będą mogli wziąć udział w profilaktycznym rajdzie rowerowym, który zaplanowano na sobotę 29 sierpnia. Wydarzenie rozpocznie się na godzinie 10 na Placu Targowym w Grodźcu, a meta zostanie zlokalizowana przy siedzibie Nadleśnictwa Grodziec. Zaprasza Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestnicy będą mieli do pokonania trasy o długości 21 km. Przebiegać ma ona z ulicy Targowej i Zwierzynieckiej w Grodźcu przez Królików, Białą Kolonię, Bystrzycę, Biskupicę, Białą, ponownie Królików, a także Lipice, Starą Hutę i Mokre, aż do Nadleśnictwa Grodziec. Na mecie przejazdu zaplanowano poczęstunek oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, a także specjalny namiot profilaktyczny. Organizatorzy przypominają, że dzieci do 16 roku życia mają bezwzględny obowiązek jazdy w kasku rowerowym. Zapisy przyjmowane są do najbliższego piątku w Sekretariacie Urzędu Gminy Grodziec.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na południu kraju gorąco, na Podkarpaciu dziś maksymalnie 30 stopni, na Opolszczyźnie 29, na Śląsku 28. W pozostałych regionach temperatury umiarkowane, na Mazowszu i w Wielkopolsce 24 stopnie, na Pomorzu 23, a na Podlasiu najchłodniej 22. Do tego na niebie sporo chmur i wszędzie przelotny deszcz, a po południu i wieczorem na południu Polski burze.

0: FM. Konin FM. Reklama.
1: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.

0: Poranin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Kastorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl. Reklama.
3: Wiadomości Konin FM.
4: Na trasie Giewartów-Piotrowice powstaje ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej. Pierwszy etap prac jest już za wykonawcami. Na odcinku o długości 1,5 km ułożono docelową nawierzchnię bitumiczną. Teraz roboty koncentrują się na przygotowaniu kolejnych fragmentów trasy. Wykonywane jest profilowanie gruntu oraz podbudowa pod przyszłą nawierzchnię. Zgodnie z przyjętym harmonogramem cała ścieżka ma zyskać warstwę bitumiczną do końca sierpnia. Jeśli prace będą przebiegać zgodnie z planem, trasa będzie przejezdna już z początkiem nowego roku szkolnego. Budowana droga rowerowa ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo osób poruszających się na rowerach oraz zwiększyć komfort podróżowania na tym odcinku drogi powiatowej. Inwestycja ułatwi także korzystanie z roweru mieszkańcom i wszystkim osobom przemieszczającym się między Giewartowem a Piotrowicami. Oprócz tego, że są to rejony turystyczne ze względu na Jezioro Powickie, to mieszka tam także wiele osób w różnym wieku, których podstawowym środkiem transportu każdego dnia jest właśnie rower. 30 sierpnia o godzinie 18.30 w kinie Oskar w Koninie będzie można zobaczyć Giulietę i duchy Federico Felliniego. Projekcja odbędzie się w ramach cyklu Federico Fellini Ciao a Tutti, poświęconego najważniejszym filmom jednego z legendarnych twórców włoskiego kina. Giulietta i duchy to pierwszy pełnometrażowy, kolorowy film tego twórcy i jedno z jego najbardziej osobistych dzieł. Główną bohaterką jest Giulietta. Kobieta żyje w pozornie spokojnym i uporządkowanym małżeństwie. Pod powierzchnią eleganckiego domu oraz codziennych spotkań i rytuałów narasta jednak jej niepokój. Podejrzenie, że mąż ją zdradza, staje się początkiem wewnętrznej podróży. Giulietta konfrontuje się ze wspomnieniami, fantazjami, lękami i pragnieniami, które przez lata próbowała tłumić. Film pokazuje kobiecą perspektywę i poszukiwanie własnego głosu w świecie pełnym oczekiwań narzucanych przez innych. Jest on filmem zmysłowym, barwnym i chwilami przesadzonym i właśnie ta niezwykła stylistyczna interaktywność stanowi o jego sile. Seans odbędzie się 30 sierpnia o 18.30 w konińskim kinie Oskar.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie.

0: Dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
1: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
3: Prezydent zdecydował w sprawie ustawy zwanej Lex Szarlatan. Trwają natowskie ćwiczenia na polskim niebie. To ma być mocny sygnał. Dzieła polskich twórców polecą na Księżyc.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Miriam Lipińska. Lex Szarlatan, czyli ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta do Trybunału Konstytucyjnego. Tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Bo jak stwierdził, choć cel ustawy jest słuszny, problemem mogą okazać się proponowane w niej środki.
5: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
3: Jednocześnie prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, nowelizację kodeksu karnego. O podpisanie ustawy apelowało do prezydenta m.in. środowisko lekarskie, Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. W polskiej przestrzeni powietrznej latają dziś wojskowe samoloty z USA, Włoch, Niemiec czy Norwegii. Ćwiczenia NATO mają być pokazem siły i odstraszaniem potencjalnych wrogów na świecie oraz sygnałem wysłanym na wschód, że sojusz jest silny i zjednoczony, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
6: Takie ćwiczenia, jakie mogliśmy obserwować 18 sierpnia, czy też dzisiaj, bo również dzisiaj aktywność sojusznicza w naszej przestrzeni powietrznej, no budują ten efekt odstraszania i to jest główny cel, czyli budowanie interoperacyjności, swoisty pokaz siły.
3: Ze względów bezpieczeństwa NATO nie informuje, ile dokładnie maszyn bierze udział w ćwiczeniach. Ukrainiec zatrzymany w Warszawie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 63-letni Serhii P. jest podejrzany o próbę zabójstwa przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego w obwodzie kijowskim. Po nieudanym zamachu uciekł do Polski. Według zgromadzonych przez ABW materiałów mężczyzna miał działać na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Do zatrzymania doszło na początku sierpnia. Obywatel Ukrainy został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu nawet dożywocie. W Polsce pod wieczór synoptycy przewidują gwałtowne burze z ulewami na południu kraju. Nawałnice przeszły już natomiast minionej nocy nad częścią Niemiec. Około 30 km od Berlina uderzyło tornado. W Hesji wiatr porywał fragmenty konstrukcji dachów, niosąc je nawet na odległość 100 metrów. Uszkodzonych zostało blisko 60 domów. Z kolei w jednej z miejscowości w Nadrenii Palatynacie burza w kilku miejscach powaliła ściany domów i spowodowała przerwy w dostawie prądu. Jest też jedna ofiara śmiertelna burz. To kobieta, na którą runęło drzewo. I na koniec zmieniamy temat. To ma być jak list w butelce, tyle że wysłany w kosmos. Kolejne dzieła polskich twórców polecą na Księżyc. To m.in. miniaturowe lub cyfrowe kopie obrazów Darii Solar czy projektów architekta Daniela Libeskinda. W ramach przedsięwzięcia na Księżycu pojawiły się już 3 kapsuły z kopiami twórczego dorobku ludzkości. Nadal nie wiadomo, kiedy trafią tam kolejne, mówi łódzka malarka Daria Solar.
7: To będzie leciało rakietą Elona Muska Falcon Heavy, tą największą na świecie ogromną, która gubi jakieś części, które się rozbijają Księżyc i na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
3: W sumie chodzi o blisko 250 tysięcy prac twórców z całego świata. Organizatorzy wybierają je m.in. na podstawie prestiżowych międzynarodowych konkursów.
4: A co w regionie?
8: Można już z niej korzystać przez internetowe konto pacjenta oraz aplikację Moje IKP. Pozwala pacjentom samodzielnie umawiać wizytę do specjalistów i na badania profilaktyczne. Mowa o centralnej e-rejestracji, która od niedawna obejmuje pierwszorazowe wizyty u kolejnych 8 specjalistów. Wielkopolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wymienia angiologa lub chirurga naczyniowego, lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, lekarza chorób wątroby, lekarza chorób układu odpornościowego, nefrologa, neonatologa oraz lekarza chorób płuc. W tej chwili w całej Polsce ponad 21 milionów pacjentów posiada już internetowe konto pacjenta. 1/4 z tych osób ma także aplikację Moje IKP na swoim smartfonie. Wielkopolski NFZ przypomina, że już wcześniej przy pomocy tych narzędzi można było zapisywać się do kardiologa. Rejestracja dotyczy placówek mających umowę z Narodowym Funduszem. Na wybrane wizyty potrzebne jest e-skierowanie. Można też zapisać się na mamografię i test HPV. Centralna e-rejestracja gromadzi terminy przekazywane przez różne placówki w regionie i pokazuje ich dostępność. Pacjent może zarządzać wizytą, a system przypomina o terminie i pozwala go zmienić lub anulować. Ma to ograniczyć liczbę nieodwołanych wizyt. Według danych to właśnie one w dużej mierze wpływają m.in. w subregionie konińskim na dłuższe kolejki do specjalistów.
4: Konin FM. Pogoda.
3: Niebo nad Polską się chmurzy i wszędzie z tych chmur może przelotnie padać deszcz. Do tego pod wieczór na południu możliwe burze. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Podlasiu, przez 23 na Pomorzu, 24 na Mazowszu i w Wielkopolsce, 28 na Śląsku, do 30 na Podkarpaciu.

0: FM. Konin FM. Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
1: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
0: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Castorama. Teoria
0: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
9: Gdzie się podział tam?

0: świeże lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Przyjęto plan ogólny miasta Konina, czyli dokument, który wyznacza najważniejsze zasady przyszłego zagospodarowania przestrzennego. To obowiązek wszystkich gmin w Polsce. Nowy dokument nie unieważnia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W trakcie prac nad konińskim planem wpłynęło 130 wniosków. 101 uwzględniono w całości, 12 częściowo, a 17 odrzucono. Projekt konsultowano i uzgadniano z ponad 40 instytucjami. Były prowadzone także konsultacje społeczne dla mieszkańców. Wiele uwag dotyczyło przeznaczenia kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową, m.in. na Laskówcu i w Łężynie, ale taką możliwość ograniczają przepisy. W Koninie mamy bowiem nadmiar terenów przeznaczonych pod budowę nowych bloków i domów jednorodzinnych. Tworzenie kolejnych takich obszarów byłoby sprzeczne z prognozami demograficznymi, które wskazują na dalsze wyludnianie się miasta. Podobne dokumenty w najbliższym czasie muszą uchwalić wszystkie pozostałe miasta i gminy w regionie. Święto Ziemniaka w Kleczewie odbędzie się w niedzielę 6 września. Wydarzenie opanuje plac targowy, a pierwsze atrakcje wystartują wtedy dokładnie o godzinie 15. Świętowanie rozpocznie się od zaciętych zmagań w finale turnieju sołectw, po których o 17 zaplanowano zawody strażackie grup Old Boy. Większość wydarzeń skupi się wokół kulinariów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Uczestnicy będą mogli skosztować tradycyjnych potraw z kartofli. Podczas festynu wyłonione zostaną najsmaczniejsza potrawa oraz najpiękniejsza bulwa ziemniaczana. Zgłoszenia dań będą przyjmowane do godziny 16, a samych warzyw do 17. Dodatkowo przyznana zostanie nagroda za najefektywniejsze stanowisko promocyjne gospodyń. Bogaty program muzyczny rozpocznie się o 18. Przewidziano występ duetu Kasia i Piotr. Półtorej godziny później na scenie pojawi się zespół Disco na salonach, a o 21 do tańca zagra DJ Zbyszek. Organizatorzy przygotowali bogatą strefę dla najmłodszych. Na dzieci czekają liczne animacje, malowanie twarzy, zabawy oraz dmuchane zamki. I to wszystko 6 września w Kleczewie.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
1: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. Władze zapowiadają poprawkę w systemie informowania ludności alertem RCB. Państwowa Inspekcja Pracy będzie częściej zaglądać z kontrolami do sklepów działających w niedzielę.
5: Wiadomości Konin FM.
4: Miriam Lipińska. Są zarzuty dla matki czterolatki, która wypadła z balkonu na 5. piętrze. Do wypadku doszło w Łomży na początku sierpnia. Dziecko przeżyło dzięki błyskawicznej reakcji sąsiadów, którzy widząc dziewczynkę na zewnętrznej stronie balkonu, rozciągnęli na dole koc, czym zamortyzowali upadek. Matka, jak się okazało, spała w mieszkaniu. Miała blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu. 27-latka usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy, kobieta ma dozór policyjny. Dziewczynka wyszła już ze szpitala. Sąd zdecydował o umieszczeniu jej w pieczy zastępczej. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy dostali dziś nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. To w ramach nowego sposobu informowania ludności, po tym jak pod koniec lipca rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Wtedy zawyły syreny, ale mieszkańcy byli kompletnie zdezorientowani. Jak mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch, trzeba jeszcze udoskonalić system ostrzegania. Między innymi we współpracy z mediami.
6: To jest dodatkowe działanie i tutaj teraz już pracujemy nad tym trybem, jak to spiąć, żeby to zadziałało, bo pamiętajmy, że instrukcyjnie to może świetnie wyglądać, tylko musi to jeszcze wyglądać świetnie praktycznie, nie wiem, o 3 nad ranem z soboty na niedzielę.
4: Dlatego trwają rozmowy z regionalnymi mediami, by oprócz SMS-ów z RCB były też komunikaty w radiu czy telewizji, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Kolejny dronowy incydent w Rumunii. Dron morski został wykryty i zniszczony przez myśliwiec F-16 dziś rano w pobliżu platformy wydobywającej gaz ziemny na Morzu Czarnym. Rumuński minister obrony przekazał, że bezzałogowiec był załadowany materiałami wybuchowymi i nie pochodził z Ukrainy. W zeszłym tygodniu 2 rosyjskie drony typu Gerbera zostały zestrzelone w rumuńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym, również w pobliżu instalacji gazowych. Handlowa Solidarność chce ukrócić pomysłowość przedsiębiorców w obchodzeniu zakazu niedzielnego handlu. Związkowcy wywalczyli większą liczbę kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w sklepach pod tym właśnie kątem. Szef Handlowej Solidarności Alfred Bujar alarmuje, że właściciele sklepów coraz częściej próbują udawać, że ich placówki to w niedzielę miejsca kultury czy rekreacji.
7: W Warszawie jeden sklep, w którym byłem, umiejscowił na stoisku monopolowym półkę z książkami, stolik. No i co? Można pana Tadeusza wypić i przeczytać? Śmiechu warte.
4: Związkowcy przypominają wyroki Sądu Najwyższego, który uznał, że regał z książkami czy punkt informacji turystycznej nie wystarczą, by legalnie handlować w niedzielę. To na koniec jeszcze o tym, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może jutro kosztować maksymalnie 6,52 zł, a olej napędowy 7,56 zł za litr. A to oznacza, że z tankowaniem trzeba się pospieszyć, bo jutro będzie drożej.
8: A co w regionie?
9: Bezpieczeństwo, pierwsza pomoc, przetrwanie, cyberhigiena. 4 opcje do wyboru. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie zachęca wszystkich dorosłych cywilów do zapisywania się na takie jednodniowe szkolenia, które mogą przydać się każdemu w różnych codziennych okolicznościach. Zgłosić można się przez aplikację W Gotowości oraz przez zaktualizowaną apkę mObywatel. Szczegóły w WCR przy ulicy Hurtowej w Koninie. I zmieniamy temat, przed nami kolejne wydarzenie dla młodzieży w Licheniu.
3: Czy Ewangelię można zobaczyć na własne oczy? O tym możemy przekonać się wspólnie już w najbliższą niedzielę 23 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Wicheńskiej, ponieważ dokładnie tego dnia o godzinie 16 odbędzie się msza święta z młodymi i dla młodych. W tym miesiącu Eucharystii będzie przewodniczył i homilię skierowaną do młodych wygłosi ksiądz Marcin Moks. To wydarzenie jest częścią inicjatywy Licheń Młodych, ponieważ w każdą czwartą niedzielę miesiąca młodzi spotykają się w Licheńskiej Bazylice na wspólnej Eucharystii. Jest muzyka, radość, modlitwa, uwielbienie i przede wszystkim przestrzeń do spotkania się z Bogiem i drugim człowiekiem. W tym miesiącu po mszy świętej na młodych czeka także konferencja Igora Jarosza, który jest ewangelizatorem, studentem teologii i liderem wspólnoty Next Gen z Włocławka. A następnie coś naprawdę wyjątkowego – miejsce słowa. Od godziny 17.30 do 19.30 na placu przed Bazyliką Licheńską będzie można założyć okulary VR i zobaczyć Ewangelię na własne oczy. To niezwykła okazja, by nie tylko usłyszeć Słowo Boże, ale zobaczyć je na własne oczy i doświadczyć go w zupełnie nowy sposób.
9: A do Lichania zapraszała Patrycja Nawrocka z Biura Promocji Sanktuarium.
8: Konin FM. Pogoda.
5: Czy jeszcze w tym miesiącu będziemy mieli wyższe, letnie, upalne temperatury? Na to pytanie nie mam jeszcze odpowiedzi, bowiem prognozy są zmienne co do końcówki tego miesiąca. Czego można być pewnym, to tego, że najbliższe plus minus 7 dni chłodne. Mimo tego, że w piątek zrobi się troszkę cieplej, temperatura wzrośnie do 26 stopni, to kolejne dni znowu będą chłodniejsze z temperaturą w dzień w okolicach 20-21 stopni. Nocami niewykluczone spadki temperatury poniżej plus 10 stopni.

0: czyli wracając jeszcze do tematu pogodowego, jak to bardzo często bywa w sierpniu, dni mogą być ciepłe, gorące, no ale noce już niekoniecznie. Jesienne noce przed nami, tak patrząc na prognozę pogody. Wojtek Maciejewski, dzień dobry, mówię tak cały czas wakacyjnie. Zapraszam na program Popołudnie w dobrym rytmie do godziny 18. Jesteśmy wspólnie i zapraszam na spotkanie moje z wami na fali 104.1 FM.
1: Konin FM.

0: Lublin FM.
1: Kierowcy musicie uważać w Koninie, na przykład w okolicach Ronda Solidarności. Tam mogą być pracujący drogowcy, którzy znacznie utrudniają ruch. Pracujący drogowcy też utrudniają ruch, bo pracują na trasie warszawskiej. Remont mostów na tej ważnej ulicy, na tej ważnej trasie łączącej dwie części Konina. Gdzie jeszcze większy ruch w Koninie, to oczywiście nowa przeprawa w stronę nowej części Konina, rondo miast partnerskich spółdzielców, Dworcowa Aleje Przemysłowa, to, o której już też wspominałem. Konińska Starówka, skrzyżowanie Wałta Rejwy, Kolska Świętojańska. Mimo wakacji po 15 z ulicy Wałta Rejwy utrudniony wyjazd. Kierowcy po 16, kolejna porcja newsów dla Was.
0: Konin FM.
2: Konin FM.

0: FM.
1: Reklama.
2: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
3: A czemu się ubierasz?
2: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
3: A dzieci?
2: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
3: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
2: I duży parking.
3: To idealne miejsce.
2: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
7: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
8: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
9: W niedziele handlowe również.
10: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Konin FM.

Najbliższy weekend to już 19 wydanie cyklicznego Jarmarku Świętego Bartłomieja, który w Koninie będzie odbywał się na Starówce Plac Wolności. Przez dwa dni centrum miasta zamieni się w miejsce spotkań z rzemiosłem, regionalnymi produktami, historią Konina i muzyką. W programie znalazły się także spacery z przewodnikami, wykład, występy lokalnych artystów. Wieczorem będzie zabawa z DJ-em. Tegoroczna odsłona będzie okazją nie tylko do zrobienia zakupów na stoiskach, ale również do poznania historii miasta i spędzenia czasu w samym sercu konińskiej Starówki. Warto też wspomnieć wszystkim, którzy planują wybrać na ten jarmark, że będzie odbywał się on na konińskiej Starówce. W związku też z tym będzie zmiana w organizacji ruchu. Zmiana w sobotę i w niedzielę będzie obowiązywać i z nimi, z tymi utrudnieniami trzeba się liczyć. Zamknięte będą ulice 3 Maja od Szarych Szeregów do Placu Wolności, Kościelna od Wodnej do 3 Maja, ulica Wiosny Ludów od Śliskiej i cały Plac Wolności.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie. Reklama.
1: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Castorama.
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
6: Wiadomości Konin FM.
7: Aż 36% mieszkańców Poznania rozważa przeprowadzkę z miasta na wieś. Podobne plany ma część mieszkańców mniejszych wielkopolskich miast, m.in. Konina, Kalisza, Turku, Gniezna i Koła. Dla gmin podmiejskich napływ nowych mieszkańców oznacza szansę na rozwój, ale również poważne wyzwania. Na popularność życia poza miastem wpływa m.in. praca zdalna i hybrydowa. Dla wielu osób codzienne dojazdy do biura nie są już koniecznością. Ważne są też cisza, spokój, kontakt z zielenią oraz ceny nieruchomości. Za podobny budżet poza miastem można często kupić większy dom i działkę. W pierwszym kwartale tego roku domy w stolicy naszego województwa kosztowały średnio 8700 zł za metr kwadratowy i były o 19% droższe niż w sąsiednich gminach. Rozwojowi przedmieść sprzyja także lepsza infrastruktura drogowa i większa liczba samochodów. Szybki napływ ludności na wsiach oznacza jednak konieczność rozbudowy dróg, szkół, przedszkoli, transportu publicznego, wodociągów i kanalizacji. Problemem może być też rozproszona zabudowa. Jeśli rozwój osiedli wyprzedza możliwości samorządów, rosną koszty infrastruktury, zwiększa się ruch samochodowy, a szkoły i usługi mogą być przeciążone. W efekcie ucieczka od miejskich problemów może doprowadzić do ich pojawienia się również na przedmieściach. W kinie Oskard w Koninie odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Kobiece Wieczory w Kino Café. Widzowie zobaczą film dokumentalny Julien Pirot – Piękno i siła, a po projekcji zaplanowano spotkanie z reżyserką i scenarzystką Ewą Pytką. Bohaterką dokumentu jest polska fotografka żydowskiego pochodzenia, a także uczestniczka francuskiego ruchu oporu. Jej życie zostało naznaczone dramatycznymi wydarzeniami XX wieku. Doświadczyła wojny, emigracji oraz walki o wolność. Pozostawiła po sobie wyjątkowe zdjęcie świadectwo historii i losów ludzi, których spotykała. Film Ewy Pytki przedstawia kobietę, która nie ograniczała się do obserwowania i dokumentowania rzeczywistości. Sama aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach swojej epoki. Dokument opowiada o jej odwadze, niezależności i determinacji, a także o sile, dzięki której potrafiła mierzyć się z przeciwnościami. Pokazuje również znaczenie fotografii w utrwalaniu pamięci. Po seansie odbędzie się rozmowa z Ewą Pytką. Będzie można dowiedzieć się więcej o powstaniu filmu, pracy z materiałami archiwalnymi oraz niezwykłym życiu bohaterki. Spotkanie odbędzie się 3 września o 18 w sali Kino Café w Oskardzie. Do 15 września można zgłaszać zdjęcia do konkursu Kadr na zdrowie, wojewódzkie podmioty lecznicze w obiektywie. Organizatorem jest Departament Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Celem jest pokazanie efektów działań na rzecz zdrowia. Nagrody to 2000 zł za pierwsze miejsce, 1700 za drugie i 1300 za trzecie. Najciekawsze fotografie zostaną pokazane podczas wydarzenia organizowanego w Poznaniu pod koniec roku, a najlepsze będą eksponowane na stałe w Departamencie Zdrowia. Fotografie muszą być wykonane na terenie jednej z 19 placówek Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, Ośrodka Reumatologicznego w Śremie, Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Charcicach, Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Szpitala Wojewódzkiego w Kaliszu, Koninie, Lesznie czy Poznaniu, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Ośrodka Zdrowia Psychiatrycznego w Poznaniu, Dziekanki w Gnieźnie, Placówki Chorób Płuc w Wolicy, Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie lub Centrum Rehabilitacji w Osiecznej. Konkursowe fotografie można przesyłać na adres mailowy Sekretariatu Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.
6: Konin FM.
0: Konin FM.
6: Naturalnie.

0: Konin FM.
1: Ponad 220 gramów zabronionych substancji znaleźli kolscy policjanci w samochodzie 29-letniego mieszkańca, który to został zatrzymany w Kłodawie. Wśród zabezpieczonych substancji było ponad 106 gramów marihuany oraz 116 gramów substancji psychotropowych. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Do zatrzymania doszło kilka dni temu. Akcja była efektem wcześniejszych ustaleń prowadzonych przez kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Kole. Podczas kontroli samochodu funkcjonariusze ujawnili znaczną ilość substancji zabronionych. Za posiadanie tych substancji grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.

0: Konin FM.
1: W ekonomicznych informacjach dzisiaj nie może oczywiście zabraknąć tej informacji, która wczoraj rozgrzała wszystkich, którzy obawiali się, że wskoczą w drugi próg podatkowy. Rewolucja w PiT-ie już w przyszłym roku. Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska w przyszłym roku podniesiony zostanie próg podatkowy do 130 tysięcy złotych. Wprowadzona zostanie również nowa stawka PiT. Pozwoli to kilku milionom Polaków na wyższe zarobki na rękę. Może tak być, że co niektórzy miesięcznie nawet zarobią dzięki tej decyzji 1,5 tysiąca złotych. Podstawą zmian ma być podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Nowa stawka PIT dodatkowa będzie obowiązywać dla tych, którzy rocznie zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych. Ma ona wynieść 24%.

0: Bony z butelkomatów mają być ważne dłużej, chce tego Ministerstwo Klimatu. Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla youtubera Stu. Morze Północne u brzegów Holandii najcieplejsze od początku pomiarów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Ministerstwo Klimatu szykuje zmiany w systemie kaucyjnym. Resort chce przedłużyć ważność bonów z butelkomatów. Na razie jeszcze nie zdradza, o ile. Obecnie można z nich skorzystać przez 30 dni. Kolejną nowością ma być włączenie do systemu kaucyjnego szklanych butelek, tak zwanych małpek. Wiceminister Anita Sowińska zapewnia, że zmiany nie wejdą w życie z dnia na dzień.
2: My planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie.
0: Wiceminister dodaje, że zmiany na pewno nie wejdą w życie w tym roku. Zamiast po stronie chorych, prezydent stanął po stronie szarlatanów. To komentarz premiera Donalda Tuska po decyzji Karola Nawrockiego, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego tzw. lex szarlatan, czyli prawo pozwalające skutecznie walczyć z praktykami pseudomedycznymi. Choć eksperci z Kancelarii Głowy Państwa nie mieli wątpliwości, że cel ustawy jest słuszny, to jednak uznali, że rozwiązania w niej zawarte są zbyt daleko idące, uderzające w wolność prowadzenia działalności, takiej jak na przykład zielarstwo, a także godzące między innymi w wolność badań naukowych. Dlatego prezydent zaproponuje swój projekt, mówi jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.
3: Wprowadzenie nowego typu przestępstwa. Nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
0: Maksymalna kara, jaka groziłaby za taki czyn, to 15 lat więzienia, gdyby ofiara pseudolekarza zmarła. Sąd przedłużył o miesiąc tymczasowy areszt youtuberowi znanemu jako Stu. Tyle zdaniem sądu wystarczy prokuraturze na dokończenie zaplanowanych czynności, a śledczy mają zamiar poddać podejrzanego badaniom psychiatryczno-seksuologicznym. Youtuber usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z dziećmi poniżej 15 roku życia. O tym, że zostanie za kratami, zdecydowała obawa matactwa. Stu grozi do 15 lat więzienia. Od soboty z kanału Gliwickiego wyłowiono już 3 tony śniętych ryb, a tylko wczoraj tonę. Wszystko przez toksyczny glon, złotą algę. Służby starają się ograniczyć jej rozprzestrzenianie. Zamknięto m.in. jezioro Dzierżno Duże. W razie potrzeby do walki z glonem może zostać użyty nadtlenek wodoru, ale do złotej algi w Odrze trzeba powoli przywyknąć, uważa dr Alicja Pawelec-Olesińska, hydrobiolożka z Fundacji WWF Polska.
4: To, co jest najważniejsze, to że złota alga normalnie nie rozwija się w wodzie słodkiej. Wszystkie nasze rzeki naturalnie są rzekami słodkimi. To, co tutaj jest takim ewenementem, to jest to, że kanał Gliwicki jest bardzo mocno zasolony. On naturalnie taki nie powinien być. To zasolenie wynika z tego, że nadal zrzucane są wody solankowe, wody pokopalniane.
0: Złota alga produkuje toksyny niebezpieczne dla ryb, powodując ich śnięcie. Morze Północne u wybrzeży Holandii jest rekordowo ciepłe. W zeszły weekend temperatura wody wyniosła 21,5 stopnia Celsjusza. To najwięcej od początku pomiarów, czyli od ponad 40 lat. Naukowcy ostrzegają przed skutkami takiej sytuacji, między innymi dla ekosystemów i rybołówstwa. Poprzedni rekord padł w 2018 roku.
1: A co w regionie?
5: Nowe zasady abonamentów będą jedną z ważniejszych zmian w płatnej strefie parkowania, która zostanie rozszerzona w nowym i starym Koninie od początku kwietnia przyszłego roku.
6: Abonament mieszkańca i przedsiębiorcy na jeden rok będzie wynosił 60 zł. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w danym rejonie będzie mógł wykupić tylko jeden abonament. Natomiast mieszkaniec będzie mógł kupić 2-3 na kolejne samochody, tylko że ta stawka wtedy jest wyższa na ten drugi samochód. Będzie można wykupić abonament na dany miesiąc i on jest w kwocie 30 zł.
5: Trzeba będzie jakoś udowodnić, że jesteście mieszkańcem w sensie płacenia podatków.
6: Chcieliśmy też ten system trochę uszczelnić i to jest chyba dobrze przyjęte, że mieszkaniec, który mieszka i rozlicza się w mieście, ma te preferencje i tą możliwość wykupienia abonamentu. Tak, i dla nas, tak jak przy karcie mieszkańca są pewne dokumenty do przedłożenia, dla nas te same dokumenty, albo jak ktoś już ma kartę mieszkańca, żeby już nie dublować tych dokumentów, z kartą mieszkańca do nas przyjdzie i ten abonament będzie mógł sobie na podstawie tego dokumentu też wykupić.
5: A jeśli chodzi o przedsiębiorcę, to jak będzie musiał udowodnić to, że akurat ma w tym miejscu swój lokal?
6: No to musi przenieść wypis z ewidencji działalności gospodarczej, tam jest wskazany adres, musi być pojazd też na przedsiębiorcę, także to też jest do zweryfikowania i też będzie mu przysługiwał abonament.
5: tłumaczy dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Grzegorz Pająk. Oprócz tego zostaną wprowadzone obszary, gdzie posiadacze karty parkingowej mieszkańca z danych bloków nie będą mogli zostawiać samochodów i odwrotnie, czyli miejsca, gdzie petenci urzędów i punktów handlowo-usługowych nie będą mogli zajmować miejsc przeznaczonych dla lokatorów danej części osiedla.
6: Dzisiaj mamy zrejonizowane, tak? Jeżeli jest mieszkaniec na przykład ulicy Górniczej, no to jego obszar to jest między ulicą Dworcową, Kolejową, Alejami 1 Maja, a ulicą Błaszaka i ten abonament upoważnia do parkowania na każdej z tych ulic. Natomiast są takie miejsca, z których wyłączyliśmy właśnie za głosem przedsiębiorców i za głosem też instytucji publicznych. To są właśnie odcinki dróg przy Starostwie, przy Sądzie, na ulicy Energetyka, Aleje i ulica Dworcowa.
5: Tam, gdzie są urzędy na przykład, tam ten abonament mieszkańca nie będzie obowiązywał,
6: to dlatego, że te miejsca muszą mieć rotację. W tych godzinach, kiedy urzędy pracują, my korzystający z tych instytucji, no musimy mieć możliwość zaparkowania, a niestety podejrzewamy, że byłoby tak, że mieszkańcy mając to uprawnienie, by tam parkowali, ale w zamian za to daliśmy możliwość mieszkańcom i wyznaczyliśmy dla nich tylko i wyłącznie parkingi, czyli mając abonament, będzie między blokami też część ulic dla nich dedykowana.
5: Ponadto najbardziej zasłużeni krwiodawcy, którzy oddali powyżej 20 litrów, będą mogli parkować w płatnej strefie na terenie Konina za darmo.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Tak słuchałem i powiem mój wniosek. Ciężko będzie się połapać, czy jako niemieszkaniec na przykład danego miejsca będę mógł zaparkować, czy nie będę mógł zaparkować. Na pewno zdecydowanie jaśniejsze sytuacje mamy teraz w pogodzie. Otóż słońce pracuje nad Koninem i całym regionem. No i tak to słońce będzie pracować również do zachodu. Temperatura dzisiaj nawet fajna, przyjemna. 24 stopnie, jutro nawet 26 widzę w synoptyce, ale to niestety jest początek, a może inaczej koniec dobrych informacji, a początek tych gorszych. W nocy z piątku na sobotę deszcz i to naprawdę intensywny, niższy śródziemnomorski przyniesie taką właśnie sytuację, że będzie padać i zrobi się chłodniej w sobotę i w niedzielę maksymalnie tylko plus 18 stopni.
1: Konin FM.
7: Witam po godzinie 16, witam i zapraszam, żeby cały czas być z nami. 20 dzień sierpnia już, jak ten czas nam w tej drugiej połowie wakacji, czyli w sierpniu, jakoś, nie wiem, mam takie wrażenie, że szybko mija. Bernard, Samuel, oni dzisiaj czasu nie liczą, oni liczą na to, że złożycie im życzenia z okazji imienin. 232 dzień roku, mamy 34 tydzień. Solenizantów i jubilatów pamiętajcie na naszej antenie już w najbliższą niedzielę. Pozdrawiajcie od 10 do 14. Jeszcze przysłowie, jeśli na Bernarda ziemia twarda, to będzie zima harda, a jak miękka, to lekka. No to panie Bernardzie święty, zobaczymy jak to będzie z tymi sytuacjami zimowymi. Jeśli chodzi o muzyczne sytuacje, to teraz na naszej antenie Britney Spears.

To była pani Britney Spears, a teraz na naszej antenie dla pani, panów informacje drogowe. I jak tam sytuacja na drogach? Powiem tak, wakacje mamy, ruch na pewno mniejszy, ale trzeba liczyć się z problemami. Takie na przykład mogą spotkać tych, którzy przemysłową przy policji jadą albo próbują przejechać przez rondo miast partnerskich. Duży ruch też na Spółdzielców, duży ruch spotka się na alejach kolejowej Wyszyńskiego. Większe problemy jadąc Konińską Starówką spotkacie na ulicy Zagórowskiej oraz na skrzyżowaniu Wałtarej-Wykolska-Świętojańska. Korkować się mogą również światła w Brzeźnie i w Rzychlinie, to wylotówki krajówkami z Konina. Gdzie jeszcze spoglądamy, to spoglądamy do Mikorzyna. Tam cały czas problemy, tam cały czas utrudnienia po wypadku, który miał miejsce wczoraj. O tym jeszcze na pewno na naszej antenie w tej godzinie usłyszycie. Mikorzyn, Krajowa 25. Wszystkim podróżującym po subregionie konińskim życzę bezpiecznej drogi. 11 minut po czwartej.

0: Dom seniora przy Chopina 16, a w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy!
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

wczoraj w godzinach wieczornych. Nietypowe zdarzenie miało miejsce na Krajowej 25 w Mikorzynie. To zdarzenie spowodowane było niekoniecznie wypadkiem. Otóż stało się coś zupełnie innego. Na drodze pojawiła się biała farba. Godziny wieczorne, Mikorzyn, Krajowa 25. W trakcie przejazdu samochodu ciężarowego z pojazdu wydostała się przewożona biała farba. Substancja rozlała się bezpośrednio na nawierzchnię krajówki, pozostawiając na jezdni rozległe, jasne ślady. Nietypowy widok szybko zwracał uwagę kierowców przemierzających tą trasę. Problem nie ograniczał się jednak wyłącznie do zabrudzonej nawierzchni. Konieczne okazało się zabezpieczenie miejsca oraz oczyszczenie drogi. Otóż, jak informują strażacy, wiele godzin musiało trwać to, żeby przywrócić odpowiednią przyczepność nawierzchni oraz umożliwić bezpieczny przejazd samochodów. Na biało nawierzchnia Krajowej 25 w Mikorzynie i cały czas tam możemy w związku z tym wczorajszym zdarzeniem spotykać utrudnienia. Krajowa trasa numer 25, jeśli ktoś planuje bądź wybiera się w podróż, na przykład do Ślesina na plażę, no to musi liczyć się z utrudnieniami.

0: Fajnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Mieszkańcy gminy Grodziec i okoliczni miłośnicy jednośladów będą mogli wziąć udział w profilaktycznym rajdzie rowerowym, który zaplanowano na sobotę 29 sierpnia. Wydarzenie rozpocznie się na godzinie 10 na Placu Targowym w Grodźcu, a meta zostanie zlokalizowana przy siedzibie Nadleśnictwa Grodziec. Zaprasza Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestnicy będą mieli do pokonania trasy o długości 21 km. Przebiegać ma ona z ulicy Targowej i Zwierzynieckiej w Grodźcu przez Królików, Białą Kolonię, Bystrzycę, Biskupicę, Białą, ponownie Królików, a także Lipice, Starą Hutę i Mokre, aż do Nadleśnictwa Grodziec. Na mecie przejazdu zaplanowano poczęstunek oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, a także specjalny namiot profilaktyczny. Organizatorzy przypominają, że dzieci do 16 roku życia mają bezwzględny obowiązek jazdy w kasku rowerowym. Zapisy przyjmowane są do najbliższego piątku w Sekretariacie Urzędu Gminy Grodziec. Na trasie Giewartów-Piotrowice powstaje ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej. Pierwszy etap prac jest już za wykonawcami. Na odcinku o długości 1,5 km ułożono docelową nawierzchnię bitumiczną. Teraz roboty koncentrują się na przygotowaniu kolejnych fragmentów trasy. Wykonywane jest profilowanie gruntu oraz podbudowa pod przyszłą nawierzchnię. Zgodnie z przyjętym harmonogramem cała ścieżka ma zyskać warstwę bitumiczną do końca sierpnia. Jeśli prace będą przebiegać zgodnie z planem, trasa będzie przejezdna już z początkiem nowego roku szkolnego. Budowana droga rowerowa ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo osób poruszających się na rowerach oraz zwiększyć komfort podróżowania na tym odcinku drogi powiatowej. Inwestycja ułatwi także korzystanie z roweru mieszkańcom i wszystkim osobom przemieszczającym się między Giewartowem a Piotrowicami. Oprócz tego, że są to rejony turystyczne ze względu na Jezioro Powickie, to mieszka tam także wiele osób w różnym wieku, których podstawowym środkiem transportu każdego dnia jest właśnie rower. 28 sierpnia o godzinie 18 w kinie Oskard odbędzie się seans filmu Nowa Fala. Projekcja jest częścią cyklu Kino Konesera. To czarno-biała produkcja, będąca hołdem dla Jeana Luca Godarda i artystów, którzy w latach narodzin francuskiej Nowej Fali zmieniali oblicze światowego kina. Ten film był prezentowany w konkursie głównym festiwalu w Cannes. Nowa Fala opowiada o pasji, wolności i twórczej odwadze, by patrzeć na kino w zupełnie inny sposób. Z lekkością przedstawia moment, w którym rodzi się dzieło, a filmowa sztuka staje się przestrzenią buntu, swobody i młodzieńczej energii. Kino Konesera to wyjątkowa propozycja dla miłośników dobrych filmów. Projekt współfinansowany jest ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Seans, jak zawsze, w Konińskim Oskardzie poprzedzi autorski komentarz krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego. Będzie można obejrzeć to nagranie na ekranie, a po projekcji zaplanowano już na żywo rozmowę i wymianę wrażeń z widzami.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

Wczoraj na naszej antenie informowałem o problemach z wodą na terenie gminy Ślesin. Teraz kolejna gmina, a nawet dwie gminy, na których też sytuacja jest nieciekawa. Otóż, jak informuje gmina Rychwał, wydany został komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Komunikat dotyczy braku przydatności do spożycia przez ludzi wody w miejscowościach Jaroszewice Rychwalskie, Jaroszewice Grodzieckie, Grabowa, Rychwa, ulica Firmowa, Szafirowa, Grabowska od 19 do 25 i od 27 do 35 oraz obiektów zlokalizowanych w miejscowości Wielołęka o numerach 28, 29, 29A. Problem z wodą dotyczy też gminy Grodziec, zasilanych z systemu zaopatrzenia Jaroszewice Rychwalskie. W nawiązaniu do tego komunikatu, wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze, takie jak do picia, przygotowania posiłków, potraw, do mycia, płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, mycia zębów, a także woda nie nadaje się do kąpieli. Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych.

0: Dzisiaj będzie pyszny obiad.
1: A czemu się ubierasz?
0: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
1: A dzieci?
0: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
1: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
0: I duży parking.
1: To idealne miejsce.
0: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
2: Kategoria C, C+, E i kwalifikacja zawodowa KOT 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
3: Szkoła jazdy Turbo

Informacja Bratanki jest takim ślubnym pytaniem, ślubną odpowiedzią, ślubnym określeniem. No to drugie panie, same odpowiedzcie sobie, czy to trzeba za mąż, nie trzeba. Zespół Bratanki o tym nam zaśpiewał na naszej antenie. Zbliża się godzina 17, tutaj Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. Do Turku zaglądamy, bowiem tam przy Miejskim Domu Kultury tworzy się właśnie młodzieżowa grupa teatralna. Jeśli ktoś czuje się na siłach, żeby zostać aktorem, no to niech próbuje. Jeśli macie chęci, energię i trochę wolnego czasu, dołączcie do tej młodzieżowej grupy teatralnej. Może scena czeka właśnie na ciebie. Miejski Dom Kultury w Turku. Tutaj telefon, który mam do przekazania, telefon, pod który dzwońcie. Jeśli czujecie w sobie chęć zostania aktorem, to numer telefonu 63 280 0025. 17 już za chwilę, o 17 kolejna porcja informacji na naszej antenie, również tych z regionu.

0: Uwaga na gwałtowne burze. Są alerty dla 8 regionów. Kijów ogłasza piątek dniem żałoby po nocnym rosyjskim ataku. Szybciej z Warszawy do Krakowa i Katowic. Pendolino wreszcie się rozpędzi.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Idą groźne burze. Właśnie teraz zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed nimi w części województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego. To alerty drugiego stopnia. Taki sam poziom ostrzeżeń synoptycy wydali dla województwa świętokrzyskiego oraz części łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i lubelskiego. Może tam spaść aż 50 mm deszczu i będzie silnie wiało. W porywach nawet do 110 km na godzinę. Mieszkańcy tych regionów dostali alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniami przed możliwymi przerwami w dostawach prądu, dlatego warto wcześniej m.in. naładować telefon. Niespokojnie może być przez całą noc. Zwrot akcji w sprawie poszukiwań pumy, która miała być widziana w lasach na Dolnym Śląsku w pobliżu Wałbrzycha. Jak się okazało, po analizie przeprowadzonej wspólnie ze służbami, zdjęcie, które miało potwierdzać obecność drapieżnika, okazało się fałszywe. Nie znaleziono też żadnych tropów zwierzęcia. Leśnicy tłumaczą teraz, że rzekome zdjęcie pumy dostali od znanej im osoby, dlatego uznali, że zagrożenie jest realne i trzeba opublikować ostrzeżenie dla mieszkańców. Za granicę co najmniej 15 osób zginęło, a 39 zostało rannych w nocnym zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Piątek będzie dniem żałoby w ukraińskiej stolicy. A w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, Polska poderwała w nocy prewencyjnie swoje myśliwce. A do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano w związku z tym alert RCB. Mimo, że mamy jeszcze lato, wiele osób już teraz robi zapasy opału na zimę. Nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet 800 zł. Jednym z powodów tej zapobiegliwości jest niestabilna sytuacja na świecie, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
2: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu. Nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
0: Taniej opał kupimy w nadleśnictwie. Tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport czy pociąć drewno. Wszystko wskazuje na to, że pociągi Pendolino z Warszawy do Krakowa i Katowic dotrą szybciej. Pojadą centralną magistralą kolejową z maksymalną prędkością 250 km na godzinę, a podróż zajmie mniej niż 2 godziny. Pierwsze testy nowych systemów sterowania i łączności wypadły dobrze, mówi Hubert Wojciechowski z PKP PLK.
3: Dla podróżnych oznacza to, że podróż z Warszawy do Krakowa lub Katowic może skrócić się nawet o 25 minut. Pociągi z rozkładową prędkością 250 pojadą już w przyszłym roku.
0: Teraz czas przejazdu Pendolino z Warszawy do Krakowa to 2 godziny i 45 minut, a z Warszawy do Katowic 2,5 godziny.
1: A co w regionie?
4: Od jutra, od godziny 16, zmieni się organizacja ruchu na Konińskiej Starówce. Powodem jest jarmark świętego Bartłomieja, który odbędzie się w weekend na Placu Wolności. Od piątkowego popołudnia do niedzielnego wieczoru zamknięte zostaną ulice 3 Maja, od Szarych Szeregów do Placu Wolności, Kościelna od Wodnej do 3 Maja, Wiosnę Ludów do ulicy Śliskiej oraz sam Plac Wolności. Coroczny jarmark nawiązuje do dawnych tradycji handlowych i rzemieślniczych Konina. Na rynku pojawią się stoiska z rękodziełem, produktami regionalnymi i naturalnymi oraz starociami. Święty Bartłomiej, patron naszej fary, jest orędownikiem m.in. rzeźników, piekarzy, szewców, garbarzy, introligatorów, krawców, kowali i siodlarzy. Zapraszamy na jarmark. I zapraszamy też do KCK, ale to po wakacjach, na wydarzenie, które z pewnością zainteresuje wielbicieli breakdance'u.
5: Konińskie Centrum Kultury zaprasza na Bass Jam Poland Breaking Tour 5 września od godziny 10 na ulicy Przemysłowej 3D. Tam odbędzie się turniej 1 vs 1, a sędziować będzie Tomas, Kido i Sapa, DJ Merenda, Arek Monka oraz prowadzi imprezę Reno One. Serdecznie zapraszam, widzimy się, yo!
4: Mówił B-Boy Ryba, czyli Grzegorz Ambroziak. Więcej szczegółów o tej imprezie można już znaleźć na stronach internetowych Konińskiego Centrum Kultury.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Najbliższy weekend będzie jesienny. Już w nocy, z piątku na sobotę, ma przewędrować przez nasz region niż śródziemnomorski. On, jak to zawsze bywa, może przynieść dużą ilość opadów, no ale też przyniesie chłodne wartości, niskie takie wartości na termometrach. Otóż według zapowiedzi synoptyków sobota i niedziela to tylko plus 18. Jutro nawet 26 stopni. To na pewno jest dobry wynik, tym bardziej, że cały czas mamy sierpniowy miesiąc, czyli wakacje.
1: Konin FM. Konin FM.
6: Dzień dobry, mówię po godzinie 17. Oj, czas nam płynie szybko. No i dzień, jaki dzisiaj mamy, to dzień słoneczny, wakacyjny. No i w kalendarzu świąt nietypowych naprawdę nietypowy. Mamy dzień komara, czyli takie coś, co wieczorami lubi robić bzz, bzz, bzz, wypija krew. No i później jak zabijamy to stworzonko na ścianie, to często pojawiają się takie kleksy. No i to niekoniecznie są miłe, bo później trzeba je likwidować. Mamy dzień komara dzisiaj. Poza tym dzień I love you do bólu. Dzień wyznawania miłości. No to pozdrawiamy tych, którzy miłość wyznają. No i pozdrawiamy tych, którzy uwielbiają komary, słońce. Uwielbiamy, jak pracuje. I dzisiaj pracować ono będzie do godziny 20.01. No matter what. No matter what.

Kierowcy, czas na informacje dla Was. Uważajcie na ulicy Chopina w Koninie. Uważajcie również na trasie numer 25 w Mikorzynie. Cały czas duże utrudnienia i problemy. Problemy również na drugiej trasie wlotowej do Konina od strony Kazimierza Biskupiego Kleczewa. To jeszcze nie Konin, Konina nam troszkę brakuje, ale jeśli jedziecie w stronę stolicy naszego subregionu, to mijacie Włodzimierów, gdzie bardzo często musicie postać na czerwonym świetle. Gdzie jeszcze jesteśmy z informacjami drogowymi, to jesteśmy w samym Koninie. Tutaj większy ruch jeszcze na tych najważniejszych skrzyżowaniach, na przykład Aleje Dworcowa, czy też Aleje Spółdzielców Kleczewska. Wszystkich, którzy podróżują po naszym regionie, informuję również o utrudnieniach, które spotkacie na przykład w Paprotni. Trwa remont ulicy Zielonej, kolejna inwestycja prowadzona na terenie gminy Krzymów podczas tegorocznych wakacji. Prace posuwają się do przodu, tam w ramach zadania również dokończony zostanie istniejący już chodnik. Uważajcie oczywiście w Paprotni. Szerokości, potrzebnej przyczepności i tańszego paliwa życzy Konin FM, przypominając, pasy zapinamy obowiązkowo. Tutaj nie ma, że boli. Trzeba zapinać i z przodu, i z tyłu.

0: Konin FM.
1: Reklama. Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
1: Koniec.

Popołudnie w dobrym rytmie na antenie Konin FM. Słuchacie, do Grodźca, do gminy na południu powiatu konińskiego teraz chcę zajrzeć z informacją, bowiem tam dzieje się dużo. Ta gmina odstąpiła od umowy z wykonawcą budowy Centrum Usług Społecznych Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy Grodziec z firmą Mostostal Warszawa. Jak zamieścił informacje i wyjaśnienia w mediach społecznościowych Mariusz Woźniak, w tej sprawie, w poczuciu odpowiedzialności za środki publiczne, w odpowiedzi na nieprzestrzeganie przez wykonawcę szeregu postanowień umowy, w tym w szczególności braku uzyskania akceptacji i zgody zamawiającego na zmiany w dokumentacji względem założeń projektowych z jednoczesnym wystąpieniem o pozwolenie na budowę wbrew woli i bez wiedzy zamawiającego, gmina Grodziec jednostronnie odstąpiła od umowy z winy wykonawcy. Wszystko, jeśli chodzi o zadanie, pod nazwą budowa Centrum Usług Społecznych i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą niezbędną na potrzeby Urzędu Gminy Grodziec. Przypomnijmy, jeszcze w grudniu ubiegłego roku Urząd Gminy w Grodźcu zawarł umowę z firmą Mostostal Warszawa. 70% to dofinansowanie unijne, 10% środki z budżetu państwa, a cała inwestycja, która miała zakończyć się 30 czerwca 2028 roku, według umowy miała kosztować niecałe 37 milionów złotych. Tak blisko. To Rafał Brzozowski.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Można już z niej korzystać przez internetowe konto pacjenta oraz aplikację Moje IKP. Pozwala pacjentom samodzielnie umawiać wizyty do specjalistów i na badania profilaktyczne. Mowa o centralnej e-rejestracji, która od niedawna obejmuje pierwszorazowe wizyty u kolejnych 8 specjalistów. Wielkopolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wymienia angiologa lub chirurga naczyniowego, lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, lekarza chorób wątroby, lekarza chorób układu odpornościowego, nefrologa, neonatologa oraz lekarza chorób płuc. W tej chwili w całej Polsce ponad 21 milionów pacjentów posiada już internetowe konto pacjenta. 1/4 z tych osób ma także aplikację Moje IKP na swoim smartfonie. Wielkopolski NFZ przypomina, że już wcześniej przy pomocy tych narzędzi można było zapisywać się do kardiologa. Rejestracja dotyczy placówek mających umowę z Narodowym Funduszem. Na wybrane wizyty potrzebne jest e-skierowanie. Można też zapisać się na mamografię i test HPV. Centralna e-rejestracja gromadzi terminy przekazywane przez różne placówki w regionie i pokazuje ich dostępność. Pacjent może zarządzać wizytą, a system przypomina o terminie i pozwala go zmienić lub anulować. Ma to ograniczyć liczbę nieodwołanych wizyt. Według danych to właśnie one w dużej mierze wpływają m.in. w subregionie konińskim na dłuższe kolejki do specjalistów. Przyjęto plan ogólny miasta Konina, czyli dokument, który wyznacza najważniejsze zasady przyszłego zagospodarowania przestrzennego. To obowiązek wszystkich gmin w Polsce. Nowy dokument nie unieważnia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W trakcie prac nad konińskim planem wpłynęło 130 wniosków. 101 uwzględniono w całości, 12 częściowo, a 17 odrzucono. Projekt konsultowano i uzgadniano z ponad 40 instytucjami. Były prowadzone także konsultacje społeczne dla mieszkańców. Wiele uwag dotyczyło przeznaczenia kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową, m.in. na Laskówcu i w Łężynie, ale taką możliwość ograniczają przepisy. W Koninie mamy bowiem nadmiar terenów przeznaczonych pod budowę nowych bloków i domów jednorodzinnych. Tworzenie kolejnych takich obszarów byłoby sprzeczne z prognozami demograficznymi, które wskazują na dalsze wyludnianie się miasta. Podobne dokumenty w najbliższym czasie muszą uchwalić wszystkie pozostałe miasta i gminy w regionie. 29 sierpnia o 18:30 w kinie Oskar w Koninie pokazana zostanie Kronika wypadków miłosnych Andrzeja Wajdy. Seans odbędzie się w ramach przeglądu Wajda Rewizje. To opowieść o miłości rozgrywającej się na Wileńszczyźnie tuż przed wybuchem II wojny światowej, a jednocześnie nostalgiczny obraz świata, który wkrótce miał bezpowrotnie zniknąć. W centrum historii znajduje się Witek, wrażliwy licealista zakochany w Alinie, pochodzącej z rodziny oficerskiej. Chłopak przemierza Wileńszczyznę i spotyka przedstawicieli różnych społeczności II Rzeczypospolitej. Na jego drodze pojawiają się m.in. Dworek Ziemiański, ułani przygotowujący się do wojny, żydowska szkoła, letnicy z dużego miasta, prawosławni żałobnicy oraz niemiecki pastor planujący emigrację. Witek pozostaje jednak skupiony przede wszystkim na uczuciu, podczas gdy świat wokół niego coraz wyraźniej zmierza ku katastrofie. Film należy do najbardziej lirycznych i zmysłowych dzieł Wajdy. Wyjątkowy klimat tworzą zdjęcia Edwarda Kłosińskiego, wykorzystujące światło przemijającego lata oraz muzyka Wojciecha Kilara oparta na dwóch głównych motywach: wojskowym marszu i lirycznym temacie miłosnym.

bardzo popularna. Roxy Węgiel na naszej antenie. Chciałam Ciebie więcej. A jeśli więcej chcecie, żeby działo się w naszym regionie podczas najbliższego weekendu, to słuchajcie, bo możecie wybrać na przystań KWB Konin. Tam odbędą się regaty o Puchar Komandora. Połączone z piknikiem żeglarskim, wszystko w ramach projektu Na Jednej Fali. Żeglarska praktyka integracja. Podczas pikniku na uczestników czekać będą warsztaty pod żaglami obejmujące praktyczny moduł techniczny i ratownictwo techniczne. Żeglarska biesiada z szantami, a w niedzielę 23 sierpnia rejsy zapoznawcze po Jeziorze Pątnowskim dla całych rodzin w godzinach od 10 do 16. Zapraszamy. Żeglarska biesiada, piknik żeglarski Na Jednej Fali. 22-23 dzień sierpnia oczywiście bieżącego roku, czyli 2026.

0: teraz dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
1: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.

Dzisiaj w kalendarzu mamy 20 dzień sierpnia, no i tak sobie przeglądałem, co tam w historii działo się tego dnia. No i w roku 1993, dawno, dawno już dla wielu, miało miejsce coś bardzo ciekawego, jeśli chodzi o film i muzykę. Otóż premiera filmu Uprowadzenie Agaty w reżyserii Marka Piwowskiego. To już, jeśli chodzi o kwestię filmową, wszystko jasne, ale powiedziałem, że coś ważnego też, jeśli chodzi o kwestię muzyki. Otóż z filmu Uprowadzenie Agaty przez wiele lat numerem jeden na weselach była piosenka Czekasz na tę jedną chwilę, wielka miłość. Ja nie będę śpiewał, powiem tylko, że śpiewał to w oryginale Seweryn Krajewski. Piosenka, o którą też często prosicie podczas niedzielnego radiowego koncertu życzeń. Do niedzieli się zbliżamy na ten niedzielny program i na muzyczną falę wspomnień. To będę zapraszał jutro, ale na koniec mojego dzisiejszego spotkania, które to już powoli dobiega końca, też zaprezentuję utwór, który ostatnio pojawił się w muzycznych prośbach i ta muzyczna prośba została zrealizowana. Niedziela przed nami, ale wcześniej jeszcze w piątek spotkanie ze mną, jutro o 15:00 jestem, melduję się oczywiście, za dzisiaj dziękuję, a jeśli chodzi o tą piosenkę, która ostatnio była w niedzielę podczas radiowego koncertu życzeń i będzie teraz na naszej antenie, to piosenka w wykonaniu DJ-a Tonki. Wojtek Maciejewski, bye bye!

0: Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
1: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama. Konin FM.
4: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polskie kluby piłkarskie walczą o awans do fazy ligowej europejskich pucharów. Dziś pierwsze spotkanie decydujące w eliminacjach fazy play-off. O Ligę Europy Jagiellonia gra z Iberią Tbilisi, a Lech z FC Tun. A o Ligę Konferencji Raków zagra z Hajdukiem, a Górnik Zabrze ze słynnym AS Monaco. Błażej Kulesza.
6: AS Monaco, drużyna z księstwa z Baloganem w składzie, jest zdecydowanym faworytem w starciu z Górnikiem Zabrze.
7: Myślę, że oni będą na 100% przygotowani.
6: Jak mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik, plusem nie będzie fakt, że Monakijczycy w Ligue 1 pierwszy mecz rozegrają dopiero w niedzielę.
7: Wiem, że nie zagraliście w lidze, ale oni naprawdę te sparingi mali ciężkie. Jak grali na Liverpoolu, tam był sold out, komplet na stadionie.
6: W chorwackim Splicie przed innym trudnym zadaniem stanie Raków. To wyjątkowy mecz dla kapitana medalików Frana Tudora, który jest wychowankiem chorwackiego zespołu.
8: Ja bym mógł wybrać to naprawdę najlepszego przeciwnika dostałem pod względem osobistym.
6: Awansem do Ligi Konferencji częstochowianie chcą zmazać fatalne występy w Ekstraklasie, bo tam przegrywają mecz za meczem.
5: A mówił o tym Błażej Kulesza. Międzynarodowe organizacje kibicowskie zaapelowały o dymisję prezydenta FIFA Gianniego Infantino. To w związku z aferą z planem częściowej prywatyzacji imprez piłkarskich, w tym Mistrzostw Świata. Piłka nożna należy do ludzi, którzy wypełniają stadiony, towarzyszą swoim klubom i reprezentacjom narodowym w triumfach i smutkach, a jednak jeden człowiek zdaje się uważać, że jest ważniejszy. Tak napisały europejskie, afrykańskie i północnoamerykańskie organizacje kibicowskie, a także około 40 stowarzyszeń krajowych. Infantino w marcu przyszłego roku chce się ubiegać o reelekcję. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen przedłużył kontrakt z zespołem Red Bulla do 2030 roku. Austriacki team ogłosił przedłużenie umowy tuż przed Grand Prix Holandii, które odbędzie się w niedzielę.

Wieczór z burzami w południowo-wschodniej Polsce. Jutro utrzymają się opady deszczu i burze na południowo-wschodzie i w centrum. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a na termometrach podobnie jak dziś, bo od 21 stopni na wybrzeżu przez około 26 stopni w centrum do 28 lokalnie na Podkarpaciu.

0: Konin FM. Reklama.
1: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Reklama.
0: Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagra dziś w nocy awans do półfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Jej rywalką, podobnie jak w finale turnieju w Toronto, będzie Irena Rybakina, ale stawka meczu będzie równie wysoka. O tym dlaczego opowie teraz Błażej Kulesza.
5: Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. Z kolei Rybakina po sensacyjnym odpadnięciu Sabalenki z turnieju pierwszy raz może być na szczycie zestawienia, ale musi dojść do finału. Polka i Kazaszka grały ze sobą tydzień temu, mówi Tomasz Wolfke, komentator tenisa.
6: Miejmy nadzieję, że będzie tak samo jak w Toronto i z tą Rybakiną także sobie Iga poradzi.
5: To, że wtedy skończyło się tylko w dwóch setach, to kwestia dobrego przygotowania ze strony trenera Polki, Francisco Roiga, mówi Maciej Łosiak z Tenis Magazynu.
7: Hiszpan naprawdę moim zdaniem bardzo dobrze taktycznie przygotowuje Igę. Jest oczywiście plan A, ale jest też plan B i plan C.
5: Świątek i Rybakina zmierzą się ze sobą już 17 raz. 10 zwycięstw ma na koncie Polka.
4: O czym mówił Błażej Kulesza? Leo Messi zdobył bramkę w zremisowanym na wyjeździe 2-2 meczu z Philadelphia Union w MLS. To jego pierwszy gol w lidze od czasu powrotu z urlopu po mundialu. Z kolei dla Chicago Fire trafił w tej serii gier Robert Lewandowski z rzutu karnego, a jego zespół wygrał z Orlando City 2-1. Dla Lewego, który jutro będzie obchodzić 38 urodziny, to trzecia bramka w amerykańsko-kanadyjskiej lidze. Polski piłkarz João Cancelo po raz trzeci podpisał kontrakt z FC Barceloną. Wcześniej 32-letni obrońca bronił jej barw dwukrotnie jako gracz wypożyczony w sezonie 2023-2024 z Manchesteru City oraz w rundzie wiosennej sezonu 2025-2026 z Al-Hilal. Tym razem Cancelo przeszedł do Dumy Katalonii w zasadzie transferu definitywnego. Jego kontrakt będzie obowiązywać do czerwca 2029.

0: Wieczór z burzami w południowo-wschodniej Polsce. Jutro utrzymają się opady deszczu i burze na południowo-wschodzie i w centrum. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a na termometrach podobnie jak dziś, bo od 21 stopni na wybrzeżu przez około 26 stopni w centrum do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: piwowarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
2: Konin FM 104.1.

0: FM. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.